0: Dziś wtorek to 30 dzień czerwca, na zegarach 6, pierwsza o poranku wiadomości, czas rozpocząć.
1: Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kacper Wróblewski.
2: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
3: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
4: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
2: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
1: 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Co wiadomo o zatrzymanych?
5: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień, gorący, nie oszukujmy się, bo w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni. Sprawdzamy teraz, jaka sytuacja jest w naszym pięknym kraju, gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej. Najwięcej stopni na termometrach w tej chwili w Rzeszowie, ponad 24, a najbardziej rzeźko w Resku, tradycyjnie zresztą na zachodnim Pomorzu, tam 15,4 stopnia Celsjusza. U nas no też troszeczkę mniej gorąca noc była, ale też nie jeszcze nie jest to, na co czekamy. Jak wspominałem, temperatura dzisiaj w ciągu dnia przekroczy 30 stopni. Lokalnie także mogą pojawiać się burze, a także opady deszczu. Bądźcie ostrożni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Witajcie w kolejnym wakacyjnym dniu, już wtorek, 30 dzień czerwca. Kończy się powoli ten piękny miesiąc, a my zaczynamy wtorkowe poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
9: Radio Jura.

0: Zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Wygląda na to, że to ostatnia kartka z napisem czerwiec. Tak jest, 30 dzień tego miesiąca właśnie się pojawił. Dziś wtorek, wtoreczek w Toruniu. Przypomnę, słońce wstało dzisiaj 18 minut po godzinie 4, czyli już minutę później niż wczoraj, a zacznie zachodzić punktualnie o 21. Dzień ma trwać 16 godzin i 42 minuty. To są jeszcze te najdłuższe dni w roku, ale już powoli zaczyna go nam ubywać, niestety. Na liście solenizantów są dzisiaj Lucyna, Emilia, Władysława, także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona i Teobald. Od nas oczywiście o poranku tradycyjne najlepsze życzenia. Święta nietypowe, dzień asteroid dzisiaj mamy, jest święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika. O proszę, dawno nie widziałem, przyznam szczerze. Muszę się uważniej chyba na łące rozglądać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
5: Częstochowie o poranku, w niektórych miejscach pojawiły się mgły i zamglenia. Słońce bierze się jednak do pracy, no i tą pracę do południa na pewno będzie wykonywało solidnie. Rozgrzeje nam powietrze dzisiaj do stopni 33, ale uwaga, po południu wzrost zachmurzenia i znów mogą pojawić się burze, ostrzegają synoptycy. Podobny scenariusz zapowiadany jest na jutro, choć już temperatura delikatnie poniżej 30, bo jutro w cieniu 29. Jest to jakieś pocieszenie? Niekoniecznie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Oj, panie i panowie, dzieje się na mundialu. Au, Wiedersehen. Niemcy niestety po karnych przegrali z Paragwajem. Brazylia 2-1, ale też szału nie było. A on już pojawił się w Chicago. Założył koszulkę, zrobił sobie fotki. Ciekawe, czy już ma jakieś stałe mieszkanie. No, pracę stałą już ma, choć podobno jeszcze papiery utknęły gdzieś w urzędach. Wiecie, jak to jest z tą pracą w Stanach. Tą legalną, oczywiście. Mam nadzieję, że pan Robert na czarno pracować nie będzie musiał.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata.

0: Greg Brands.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, a my wciąż jesteśmy w szoku po tym, co stało się na Wimbledonie. Trzymamy kciuki za zdrowie Maji Chwalińskiej. Rzeczywiście pechowy to był krok. Zabrakło, no właściwie niewiele do tego, żeby przejść do kolejnej rundy, a potem już było tylko gorzej. Droga pani Maju, zdrówka życzymy, zresztą wam wszystkim o poranku, bo wiemy, że po takiej dość ciepłej nocy ciężko się wstaje, tym bardziej, że pogoda też wieczorem spłatała nam potężnego figla. O prognozach pogody oczywiście po wiadomościach, zbliżamy się do godziny 7:00, za chwilę kolejna ich porcja.
1: Nielegalne laboratorium narkotykowe w powiecie lublinieckim. Ponad 150 telefonów z prośbą o interwencję Straży Miejskiej podczas upalnego weekendu w Częstochowie. Studentka Politechniki Częstochowskiej bezkonkurencyjna w skali całego kraju. O tym w wiadomościach Radia Jury o 7:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: Po reklamie.
0: Dziś wtorek to 30 dzień czerwca, na zegarach godzina 7:00, a ja zapraszam was na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Broń, amunicja, niebezpieczne materiały wybuchowe i setki litrów chemikaliów. Funkcjonariusze rozbili nielegalne laboratorium narkotykowe w powiecie lublinieckim. Za akcję odpowiadał nadodrzański oddział Straży Granicznej. Do akcji doszło w domu w jednym z niedużych miejscowości na terenie tego powiatu. Służby zlikwidowały tam profesjonalną linię produkcyjną, w której według wstępnych szacunków z zabezpieczonych substancji można było wytworzyć nawet do 0,5 tony gotowych narkotyków. Na gorącym uczynku zatrzymano 35-letniego mężczyznę, obywatela Polski, który trudnił się tym procederem. Podczas przeszukań mieszkań funkcjonariusze ujawnili także broń, amunicję oraz petardy własnej produkcji. Wszystkie niebezpieczne materiały zostały już zabezpieczone i zneutralizowane przez pirotechników. Mężczyzna usłyszał zarzut wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków psychotropowych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, a za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
16: Radio Jura ostrzega.
1: Tropikalna pogoda dała się we znaki mieszkańcom Częstochowy. Miniony weekend przyniósł falę upałów i lawinę zgłoszeń do służb ratunkowych. Dyżurni Częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali ponad 150 telefonów z prośbą o interwencję. Przeszywający gorąc w połączeniu z alkoholem okazał się wyjątkowo niebezpieczny. Strażnicy aż 29 razy pomagali osobom w miejscach publicznych, w wielu przypadkach wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe. Najwięcej, bo aż 40 zgłoszeń dotyczyło zakłócania spokoju i picia alkoholu pod chmurką. Z kolei 31 interwencji związanych było ze zwierzętami, które również cierpiały z powodu wysokich temperatur.
3: O tym się mówi w regionie.
1: Wielki sukces akademicki w Częstochowie. Został dostrzeżony innowacyjny projekt studentki Politechniki Maji Zielińskiej. Autorka okazała się bezkonkurencyjna w skali całego kraju, zdobywając pierwsze miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Trumf na najlepszą pracę inżynierską. Mariusz Osyra.
7: Była studentka, dziś inżynier Maja Zielińska, jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, a pracowała nad projektem, który może zmienić życie wielu ludzi. To metoda inteligentnego wykrywania przeszkód i wspomagania osób niewidomych przy użyciu sztucznej inteligencji. Swoim pomysłem pokonała ponad 200 innych prac zgłoszonych przez 33 uczelnie w Polsce. Finałową galę zorganizowano w gmachu Politechniki Warszawskiej, gdzie młoda pani inżynier z Częstochowy odebrała finansową i prestiżową nagrodę. Częstochowski projekt ma ogromne znaczenie społeczne, czekamy więc na jego wdrożenie na rynku, a autorce gratulujemy.
1: A w wiadomościach Radia Jura już teraz o tym, co ważnego w kraju i na świecie.
15: Mundialowa sensacja. Maroko kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, już po rzutach karnych pokonało Holandię.
16: Cezary Dziwiszek.
17: To nie była taka zwykła seria 11, a raczej seria niefortunnych zdarzeń.
18: Pudłowali niemiłosiernie. W sumie jedni i drudzy, ale jednak bardziej Holendrzy, którzy widać było, że po prostu nie wytrzymali tego psychicznie. A przecież to Holandia miała awansować, bo prowadziła do doliczonego czasu gry 1-0, ale to są lwy Atlasu. Walczyły do końca i dopięły swego 1-1. Potem po rzutach karnych zwycięstwo. I to Maroko gra dalej, a Niemcy jadą do domu. Także zremisowali 1-1 z Paragwajem i przegrali po rzutach karnych. Nie wiem, co powiedzieć. Nie potrafię tego ubrać w słowa. Zagraliśmy dobrze, ale to nie wystarczyło. Jeden z szokowanych niemieckich fanów, jak słychać, a ci z Brazylii jednak nie mają powodów do żałoby, bo Canarinhos, chociaż przegrywali z Japonią, to wygrali. 2-1.
16: Robert Lewandowski tymczasem oficjalnie rusza na podbój Ameryki.
15: Podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako Global Soccer Icon, ikonę światowego futbolu. Takie właśnie powitanie przez klub z najbardziej polskiego z amerykańskich miast. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzeli ponad 700 goli w klubie, w reprezentacji. No, na tym mundialu nie postrzela, ale teraz strzelać ma w lidze MLS. Prokuratorzy są zadowoleni z efektów przesłuchania świadka i tego, co mogli się dowiedzieć. Tak mówił już po przesłuchaniu Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
16: W ten sposób skwitował wielogodzinne zeznania byłego ordynatora warszawskiego szpitala południowego Emila Jędrzejewskiego. To ten lekarz ujawnił nadużycia, do których miało dochodzić w lecznicy.
15: Krzysztof Zasada.
19: Świadek odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Protokół liczy 29 stron, mówił prokurator Skiba. Nie ujawnił treści zeznań, podkreślił natomiast, że weryfikacja informacji przekazanych przez lekarza będzie wymagać powołania nowych świadków i zebrania kolejnych dowodów w postaci dokumentu.
20: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
19: Najpierw przesłuchiwane będą osoby z personelu szpitala południowego.
20: Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów.
19: Dopiero później przyjdzie kolejna urzędników nadzorujących ten szpital.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W Częstochowie o poranku w niektórych miejscach pojawiły się mgły i zamglenia. Słońce bierze się jednak do pracy. No i tą pracę do południa na pewno będzie wykonywało solidnie. Rozgrzeje nam powietrze dzisiaj do stopni 33. Ale uwaga, po południu wzrost zachmurzenia i znów mogą pojawić się burze, ostrzegają synoptycy. Podobny scenariusz zapowiadany jest na jutro. Choć już temperatura delikatnie poniżej 30, bo jutro w cieniu 29. Jest to jakieś pocieszenie? Niekoniecznie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 30 dzień czerwca, ostatni dzień tego pięknego miesiąca. Jakżeż zaakcentował swoją obecność w tym roku. Jak przywita nas lipiec? Przekonamy się o tym już jutro. Ja zapraszam o poranku. Marek Moc, dzień dobry.
23: Radio Jura.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my tradycyjnie o tej porze zaglądamy do horoskopu. Dzisiaj na początek lew. Od rana możesz znaleźć się w centrum wydarzeń, a twoja pewność siebie zrobi dobre wrażenie na otoczeniu. Jeśli pojawi się okazja do pokazania swoich umiejętności, nie wahaj się ani chwili. To może być twój moment. Teraz byk. Nie wszystko musi wydarzyć się od razu, żeby zakończyło się sukcesem. Cierpliwość i opanowanie pomogą ci dziś rozwiązać sprawę, która jeszcze niedawno wydawała się dość skomplikowana. I jeszcze wodnik. Dzień sprzyja nietypowym pomysłom i odważnym decyzjom. Im bardziej otworzysz się na nowe doświadczenie, tym większa szansa, że wydarzy się coś, co pozytywnie cię zaskoczy.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Wszyscy wasi podopieczeni wyjechali na wakacje? No pewnie nie. Ale jeśli wyjechali, to pewnie też proszą o kasę. Słuchacz napisał: chciałem wysłać 50 zł kieszonkowego synowi na wakacje. I pytanie do was wszystkich: nie wiecie, gdzie znajduje się paczkomat na 100 butelek? Ha, ha, ha, bardzo śmieszne. Blikiem można, prawda? A propos zbierania opakowań z kaucją, pamiętajcie, że to może być niebezpieczne. Taka sytuacja miała miejsce w minionym tygodniu, gdzie dwóch bardzo młodych ludzi w wieku 7-8 lat poszukiwało takich skarbów, no i mało brakowało, a skończyliby w śmierciarce. Tak jest, dobrze, że panowie zauważyli dwóch młodych przedsiębiorców. Pamiętajcie, można dorabiać na wakacje, ale wszystko z głową. Wszystko z głową! Za chwilę u nas informacje o pogodzie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
7: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
9: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
13: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
12: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
13: Bo Efiore nie maskuje, ono wydobywa autentyczne piękno.
12: Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energinik.
13: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
12: Efiore, naturalnie najlepsi.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
2: 32 stopnie na termometrach, tak zapowiada się wtorek w Częstochowie, Poraju i Myszkowie. Od rana temperatura będzie szybko rosnąć, a po południu zrobi się gorąco, miejscami wręcz upalnie. Na niebie pojawi się umiarkowane, okresami większe zachmurzenie, ale nie zabraknie również słońca. Deszcz nie powinien dziś pokrzyżować planów, a ryzyko burz będzie niewielkie. Zapowiada się więc ciepły, spokojny i typowo letni dzień.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Italo Disco.
1: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Temperatura powoli rośnie, no i rośnie już znów do granic niebezpiecznych. Przypominamy, podczas upałów niezbędna jest woda mineralna. Lekarze wspominają, że należy przyjąć 3-4 litry płynów dziennie, a eksperci radzą, żeby wodę pić często i w małych ilościach. Taka ciepła herbatka czy lekka kawka też nie powinna nam zaszkodzić, a wręcz przeciwnie. Wtedy, kiedy pijemy ciepłe napoje, organizm nie przeżywa szoku termicznego. No i absolutnie nie sięgamy w te upalne dni po alkohol. Ale można tłumaczyć.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
7: Mieszkasz w gminie Kłomnice i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
11: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
10: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
12: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
13: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
12: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
13: Wakacyjny rabat na start.
12: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
13: Zadzwoń 500 503 711.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie dziś, 30 dzień czerwca. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 1894 roku otwarto Tower Bridge w Londynie. No, stoi do dzisiaj. Nieźle się trzyma. A my za chwilę sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Punktualnie o godzinie 8 przyjdzie czas na wiadomości.
1: Po uderzeniu pioruna awaria w Hucie Szkła w Częstochowie. Nowy odcinkowy pomiar prędkości w naszym regionie. Akcja służb pod kryptonimem Kryształ. Na celowniku narkotyki w przesyłkach pocztowych. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura już o 8. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
9: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
10: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa ulica Krakowska 8.
11: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
12: Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek to 30 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Nocna burza spowodowała awarię w Hucie Szkła w Częstochowie. Po uderzeniu pioruna przestały działać systemy chłodzenia, co stwarzało zagrożenie pożarem. Na miejsce skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które zabezpieczały teren i monitorowały sytuację. Ostatecznie do pożaru nie doszło. Działania strażaków zakończyły się przed godziną 3:30, a usuwaniem awarii zajęły się służby techniczne zakładu.
13: Dzieje się na drogach.
1: Kierowcy podróżujący autobusem autostradą A1 w północnej części regionu częstochowskiego muszą zwrócić większą uwagę na prędkość. Uruchomiono właśnie odcinkowy pomiar prędkości na trasie pomiędzy węzłami Mykanów i Radomsko. To blisko 19-kilometrowy odcinek, na którym system będzie wyliczał średnią prędkość pojazdów. Na większości trasy obowiązuje limit 140 km na godzinę, jednak w miejscach oznaczonych znakami ograniczenie wynosi 80. Przekroczenie dozwolonej średniej prędkości zakończy się mandatem. Nowe urządzenia są częścią ogólnopolskiego programu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Do końca roku kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych zostaną objęte takim monitoringiem, a okolice Częstochowy należą do regionów, w których zmian będzie najwięcej.
9: Radio Jura poleca.
1: I na koniec temat zdecydowanie przyjemniejszy. Upalne lato trwa, a jeszcze goręcej było i będzie pod sceną przed lipcową odsłoną imprezy. Wracamy jeszcze do pierwszego z koncertów tegorocznego Jurajska Summer Festival. W sobotę gwiazdami w Częstochowie byli Sławomir i Kajra, których po występie udało nam się namówić na krótką rozmowę.
13: Cześć, tu Sławomir.
14: Cześć, tu Kajra.
13: Było gorąco podczas waszego koncertu w Częstochowie. Można powiedzieć, że był żar z nieba i z głośników. Zwiedziliśmy już całą Polskę wszerz i wzdłuż i za każdym razem jesteśmy szczęśliwi, że odkrywamy fajne miejsca i przyjeżdżamy do cudownych ludzi. Jestem zaskoczony, że w Częstochowie Sławomir ma tylu młodych fanów, bo naprawdę pod sceną było mnóstwo młodych ludzi i dali nam dużo energii.
15: Gdybyście mieli zarymować coś w tytule miłości do Częstochowy.
14: Miłość w Częstochowie, każdy, kto tu mieszka, to się dowie.
13: Moje myśli szły zupełnie inaczej, ale myślę, że nie mogę tego powiedzieć w radio.
14: Mimo, że jest
13: kochamy
14: pod...
13: was, całujemy, ale Częstochowa to jest magiczne miejsce. Pozdrawiamy, dziękujemy organizatorom, że mogliśmy tu przyjechać i ludziom, którzy przyszli, pomimo tego skwaru żaru. Z nieba, żaru, który się lał.
1: Sławomira i Kajrę pytał Mariusz Osyra. Już szykujcie się na 18 lipca w tym samym miejscu. Jurajska Summer Festival znów zagości na scenie i w miasteczku w sąsiedztwie bulwarów nad Wartą. Letnim koncertom obok Galerii Jurajskiej patronuje Radio 90. Ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Zaczynamy jednak od informacji tragicznej, którą właśnie dostaliśmy.
17: Jedna osoba nie żyje, 6 jest rannych po zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Lipowej w centrum Lublina.
16: Wiem, że ta ulica jest zablokowana. Teraz niespokojna i burzowa noc w Śląskiem. Wiatr łamał drzewa i zerwał linie energetyczne. Dwie osoby zostały poszkodowane.
17: Były też utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach. Z najnowszymi informacjami Marcin Buczek.
18: Strażacy mieli ponad 1200 wezwań związanych z pogodowym załamaniem. Chodziło o połamane drzewa i konary, zerwane przewody energetyczne czy pompowanie wody z zalanych miejsc. W tej chwili akcje prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach. W Lędzinach piorun uderzył w samochód. Kierowcy podwieziono do szpitala. Uszkodzonych zostało także ponad 30 dachów. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, a 2 kolejne samoloty z Warszawy oraz Paryża zostały zawrócone.
17: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ.
16: Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
17: Krzysztof Zasadar, jak wyglądała ta akcja służb?
19: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
16: Teraz emocje mundialowe.
20: We cannot believe what happened today here.
17: Jak słyszycie? Niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się na stadionie. A meksykańskim Monterrey Maroko pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
16: Sensacja w Monterrey.
17: A wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie. Paragwaj po serii 11 eliminuje Niemców.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: 31 stopni dziś w Konopiskach, Wręczycy Wielkiej, Rudnikach i Olsztynie Jurajskim. Przez większość dnia dominować będzie słońce, choć w godzinach popołudniowych możliwe jest pojawienie się lekkiego zachmurzenia. Mimo tego wysoka temperatura utrzyma się do wieczora. Warto pamiętać o nawodnieniu i ochronie przed słońcem podczas przebywania na zewnątrz.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Temperatura rośnie i znajdzie swoją granicę. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie najgorzej. Dzisiaj najgorzej mają pewnie zwierzątka. Motylki, kapustniki też łatwo nie mają. Pamiętajcie, dzisiaj ich święta. Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trwają. Kolejne mecze, to już najważniejsze. A niektórzy, ci, którzy przegrali, muszą wracać do domu. Jak się okazuje, lekko nie jest. Lekko nie ma reprezentacja Urugwaju. Bo co? Przegraliście? To co? To koniec. Nie ma lotu czarterowego. Federacja odwołała im lot. W efekcie kadrowicze nie wrócą do kraju wspólnie. Każdy z piłkarzy musi zorganizować podróż na własną rękę. Czy zwykłymi komercyjnymi liniami, czasami bardzo tanimi. Część z nich uda się po prostu do klubu, inni odpoczną w ojczyźnie. No, podobno w zespole i sztabie frustracja, a przecież turniej miał być wielkim zwycięstwem tej drużyny.
1: Radio Jura.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Upały wciąż trwają, szczegóły prognozy już za kilka minut. No i coraz więcej relacji, nawet znanych artystów, którzy na przykład podróżują pociągami. Tak zrobił Ralf Kamiński, udał się do Krakowa. O sytuacjach w pociągach wiemy wszystko, ale zaskoczyły go sytuacje na dworcu w samym Krakowie. Nie można było rozmienić nigdzie pieniążków, bo na przykład, żeby przechować bagaż, no to musisz wrzucić monetę. Żadna inna forma płatności, a nikt nie chce rozmienić kasy. Do tego jeszcze taksówkarze też nieźle sobie poczynają pod dworcem w Krakowie. To Ralf nie wiedział. No podobno nie można zamawiać w wielkim mieście nic na aplikację, a panowie taksówkarze pod dworcem tylko gotóweczka. No i na uwagę, że panowie, przecież jest XXI wiek, jeden z kierowców odpowiedział: bo zaraz dostaniesz w pysk. Tak, upały doskierają nam wszystkim, a my też w czasie upałów, kiedy przegrzani jesteśmy, potrafimy bardzo dziwnie się zachowywać.
1: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 1,99 zł za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
11: Dziś na termometrach do 32 stopni, tak przynajmniej obiecują synoptycy.

0: prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a po podróżowania w czasie upałów, no wiemy, jaka jest sytuacja. No i najbardziej, jak się okazuje, cierpią nasi bracia mniejsi. Taką sytuację opisał Jakub Żulczyk, kiedy jechał pociągiem z pieskiem. Nie będę wchodził w szczegóły, w każdym razie niestety nie skończyło się to dla pieska dobrze, taka podróż w rozgrzanym pociągu. Dbajcie o siebie, a dbajcie przede wszystkim o braci mniejszych. Oni czasami nawet się nie poskarżą.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Lody. Lody dla ochłody. Jakie są wasze ulubione smaki? A jakie teraz królują w sezonie? No trzeba to będzie sprawdzić, co nowego wymyślili specjaliści od lodów. Słyszałem o jednym takim, który jest wicemistrzem świata. Pozdrawiamy pana Tomasza, niezwykłego mistrza, jeśli chodzi o przygotowywanie pysznych lodów. A was wszystkich zapraszamy na kolejną porcję wiadomości, punktualnie o 9:00.
1: Po zderzeniu dwóch samochodów utrudnienie na drodze krajowej numer 46 w powiecie częstochowskim. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Będą też pytania o niedziele handlowe i makabryczny obraz po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurańskiej i w Centrum Handlowym Jan-

0: 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 9, a czas zaprosić Was na kolejną porcję wiadomości.
10: Anna Kruszewska, na początek utrudnienia na drodze krajowej numer 46 w powiecie częstochowskim. W Ziembicach Pierwszych zderzyły się dwa samochody. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy kierowani są na objazdy lokalnymi drogami. Jeśli planujecie przejazd tą trasą, warto wybrać inną drogę lub liczyć się z opóźnieniami. A wczoraj na śląskich drogach doszło do 179 zdarzeń, w wyniku których 6 osób zostało rannych, a niestety jedna osoba zginęła. Do tragicznego wypadku doszło w Gliwicach na autostradzie A4.
11: W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcom przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznych odstępów między pojazdami, dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz pełnego skupienia na prowadzeniu. Upał sprzyja zmęczeniu, senności i obniżeniu koncentracji, dlatego podczas dłuższych podróży warto robić regularne przerwy oraz pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu.
10: Apelowała Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.
12: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
10: Sobotnie tłumy w galeriach handlowych to już niemal tradycja, ale czy weekendowe zakupy w Częstochowie mogłyby wyglądać inaczej? Najnowsze badania rynkowe pokazują, że zakaz handlu w niedzielę wciąż mocno polaryzuje mieszkańców regionu. Choć przepisy obowiązują od lat, aż blisko połowa z nas, bo około 44% ankietowanych, chętnie zrobiłaby zakupy w każdą niedzielę, nie tylko w ostatnią niedzielę czerwca.
13: Niedzielne zakupy wciąż odpowiadają na potrzeby konsumentów. Niemal połowa klientów centrów handlowych zrobiłaby zakupy w niedzielę, gdyby miała taką możliwość. Największe zainteresowanie handlem w tym dniu deklarują osoby w wieku od 35 do 44 lat. Aż 57% z nich odwiedziłoby centrum handlowe właśnie w niedzielę. Duże poparcie dla tego rozwiązania widać także wśród młodszych konsumentów. Do galerii wybrałoby się 54% osób w wieku od 18 do 24 lat oraz 52% badanych z grupy 25-34 lata.
10: Mówi o danych z badania konsumentów Anna Wysocka, ekspertka rynku. Do tego tematu jeszcze wrócimy w wiadomościach Radia Jura. Teraz już informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Wędkarze z Pilchowic na Dolnym Śląsku biją na alarm. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce okazało się wyrokiem śmierci dla tysięcy ryb.
15: Martyna Czerwińska. Martyno, opiszmy problem. Jak wygląda okolica tamy?
16: Dno zbiornika, ale także brzegi rzeki Bóbr są dosłownie usłane martwymi rybami. Trudno oszacować, ile ich jest, ale zarówno wędkarze, mieszkańcy, jak i turyści są przerażeni.
17: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
18: Jest masakra. Jest smród. Szkoda mi tych ryb.
19: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżyło.
16: Jezioro musiało zostać opróżnione, bo po powodzi tama wymagała pilnego remontu. Firma Tauron Polska Energia, która zarządza tym miejscem, deklarowała, że odłowi i przetransportuje ryby, ale jak mówią mieszkańcy, to się najwyraźniej nie do końca udało.
20: Cmentarzysko ryb. Tutaj ewidentnie ktoś powinien za to odpowiadać.
16: Czy dało się tego uniknąć? Czekamy na komentarz Tauronu.
15: Dwie osoby ranne w zderzeniu trzech samochodów o poranku w Żywcu.
14: Tam w tej chwili w obu kierunkach zablokowana jest S1, Milówka, Bielsko-Biała.
15: Wyznaczono objazdy przez Sołę oraz miejscowość Browar.
14: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
15: Chodzi o zdjęcie wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczącej czerwca 1956 roku. W celu poprawy jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
14: I zapewnia, że zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść.
15: Okej, zamazano napis na koszulce pana stojącego za minister narodowca RP. Ale przypadkiem też zabrano orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Przerobiono też odznaczenia, więc trochę jednak ingerowano.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
24: Ponad 30 stopni na termometrach. Tak zapowiada się dziś dzień w Blachowni, Janowie oraz Częstochowie. Przed nami bardzo ciepły letni wtorek. Od rana dominować będzie pogodna aura z dużą ilością słońca, a w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie i utrzyma się na wysokim poziomie. Miejscami pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie, jednak bez opadów deszczu i bez burz.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: 30 dzień czerwca, wtorek, wtoreczek, ostatni dzień tego miesiąca. Jutro już rozpocznie się lipiec i rozpoczną się wakacje na dobre. Pozdrowienia dla wszystkich świętujących. Przypomnę, mamy dzisiaj między innymi fajne święto. Święto wojsk aeromobilnych. No, to czuwaj.
12: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na koncertach robi się romantyczna atmosfera. Wiemy, że Dawid Podsiadło wzbudza emocje wśród swoich słuchaczy również. Wiemy, że na wielu koncertach romantyczne okoliczności przyrody skłaniają niektórych do oświadczyn. Tak zrobił starszy brat Wojtka Szczęsnego, Janek, który właśnie podczas koncertu Dawida Podsiadły w Warszawie w miniony weekend oświadczył się swojej ukochanej. Można? Można. Lato sprzyja miłosnym uniesieniom. Nie ma co.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
13: O reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Zagrzmiało i popadało w naszym regionie, ale upały nam jeszcze nie odpuszczą. Pogodowe alerty niestety ciągle aktualne. Na dziś mamy kolejne ostrzeżenie o upałach. Obniżony został jednak stopień na drugi, bo temperatura nieco spadnie dziś w Częstochowie, maksymalnie do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy to 19-20 stopni. W ciągu dnia miejscami w regionie może popadać.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Kierunek Polski Bałtyk. Tak jest, najgorętszą miejscowością tego sezonu jest mała, niepozorna wioska w zachodniopomorskim. A tam wielki, gigantyczny okręt na brzegu. Nie osiadł na mieliźnie. To po prostu największy hotel w Polsce. No i jak to zwykle bywa przy takich okazjach, cały influencerski świat tego kraju rzucił się w wir wszystkich atrakcji tego miejsca. No i mnóstwo relacji pojawia się. Jedni zadowoleni, inni trochę mniej. No cóż, wiedzieli, gdzie jadą, prawda? A wy macie w planach? Bo przyznam szczerze, ja niekoniecznie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Piękno i harmonia.
3: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
3: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
3: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
3: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
10: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
12: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
13: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
12: No właśnie, to musi być AN Barber & Beauty House.
14: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
12: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
14: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
12: Wakacyjny rabat na start.
14: AN Barber & Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
12: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Za chwilę u nas kolejna porcja najważniejszych informacji z regionu, kraju i świata. No, jedyny polski sukces na Wimbledonie wczoraj to zwycięstwo Huberta Hurkacza. No, rzeczywiście pokonał Kaspera Ruda w imponującym meczu. Dzisiaj Iga Świątek, Kamil Majchrzak. Trzymać kciuki będziemy również dzisiaj za naszych. Zapraszam punktualnie o 10:00. Startują, przypomnę, kolejne wiadomości.
1: To nie były spokojne godziny dla strażaków w naszym województwie. Nocna burza spowodowała m.in. awarię w hucie szkła w Częstochowie. Gorące emocje mundialowe. Z turniejem pożegnały się Niemcy i Holandia. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sun Seeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sun Seeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
11: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
10: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
11: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
10: Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik.
11: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
10: Efiore, naturalnie najlepsi.
12: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Żużlowy lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Paluba z Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
1: Po reklamie.
2: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 10:00, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
3: Anna Kruszewska. Blisko 1300 interwencji strażaków po burzach, które wieczorem i w nocy przeszły przez województwo śląskie. Wiatr zerwał 5 dachów z budynków, uszkodził 38. Nocna burza spowodowała także awarię w hucie szkła w Częstochowie. Po uderzeniu pioruna przestały działać systemy chłodzenia, co stwarzało zagrożenie pożarem. Na miejsce skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które zabezpieczały teren i monitorowały sytuację. Ostatecznie do pożaru nie doszło. Działania strażaków zakończyły się przed godziną 3:30, a usuwaniem awarii zajęły się służby techniczne zakładu.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Częstochowska Północ zmieni swoje oblicze. W planach jest budowa nowego, dużego osiedla mieszkaniowego, ale do wbicia pierwszej łopaty jeszcze daleka droga. O sprawie od tygodni dyskutują mieszkańcy, ale magistrat uspokaja emocje. Mariusz Osyra.
5: Przypomnijmy, że chodzi o rejon ulicy Generała Fildorfa Nila, gdzie na 17 działkach prywatnej inwestor chciałby postawić 14 budynków wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, a także nowym układem drogowym. W istocie miałaby tutaj w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego wyrosnąć nowa część osiedla. Magistrat wydał już w tej sprawie decyzję środowiskową, jednak jak podkreśla rzecznik Urzędu Miasta, Włodzimierz Tutaj, to dopiero absolutny początek urzędowej procedury. Dokument musi najpierw się uprawomocnić, a przed deweloperem jeszcze starania o warunki zabudowy i wreszcie uzyskanie samego pozwolenia na budowę. Losy tej gigantycznej inwestycji na północy wciąż jeszcze się ważą. Do tematu zapewne będziemy wracać w naszych wiadomościach.
4: www.radiojura.pl.
3: Ekostrefa powstała na terenie Politechniki Częstochowskiej. Będzie to miejsce, które pokazuje, że recykling może mieć bardzo praktyczny wymiar. Można tam zobaczyć m.in. ławki wykonane z kompozytu powstałego z przetworzonych ubrań i folii. W stworzenie tej przestrzeni zaangażowali się naukowcy, samorząd, firmy zajmujące się recyklingiem oraz studenci, którzy przygotowali elementy małej architektury z materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Ekostrefa ma zachęcać do segregacji odpadów i pokazywać, jak ideę gospodarki obiegu zamkniętego można wykorzystać na co dzień. O ważnych informacjach z kraju i ze świata już teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Ukraina nie rozumie, że jej postawa w sprawie UPA może jej zaszkodzić. Tak przekonywał Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, wcześniej kierujący ukraińskimi kolejami.
7: Tomasz Terlikowski, Tomku, jak to tłumaczy minister?
8: Postawa Ukraińców, jego zdaniem, którzy niekoniecznie widzą rolę ciągłości w polityce. Dziś ich postawa jest jakaś, a jutro może być zupełnie inna i nie widzą w tym problemu. Brak im też świadomości tego, co się po polskiej stronie już wydarzyło.
9: Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało, jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami.
8: Minister aktywów państwowych podkreślił, że niekoniecznie działa na nich także groźba zablokowania ich wejścia do Unii Europejskiej.
9: Toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
8: Część z elit gospodarczych nie chce rezygnować z oligarchicznego modelu biznesu i dostosować się do reguł zachodnich demokracji.
9: Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
8: Ale dla ludzi to tak średnio.
9: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model.
8: I dlatego na tym etapie Zełenskiego bardziej interesuje wewnętrzny interes polityczny niż potencjalne skutki w polityce zagranicznej w przyszłości.
7: Emocje mundialowe.
10: Unbelievable! Everything happened tonight! Amazing!
6: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się ostatniej nocy. W meksykańskim Monterrey, Maroko przed 6 rano pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
11: Z
7: Sensacja w Monterey, a wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie.
6: Paragwaj po serii jedenastek eliminuje Niemców. Ten mecz oglądał nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
1: Dzień dobry. Niemieccy kibice są załamani. Smutek na stadionie w Bostonie. Ogromna złość na drużynę narodową. Powinni wrócić do Berlina i zastanowić się, co robią, bo z taką reprezentacją narodową niczego się nie wygra. Muszą wrócić do domu i wszystko przemyśleć od nowa. Niektórzy kibice bezpośrednio po meczu wzywali już do ustąpienia selekcjonera. Za to ogromna radość wśród kibiców z Paragwaju. To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Upał nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, choć pogoda zaczyna powoli odpuszczać. W Częstochowie dziś maksymalnie około 32 stopni, a ostrzeżenie przed upałem zostało obniżone do 2 stopnia. Do południa i wczesnym popołudniem nie zabraknie chmur, z których miejscami może przelotnie popadać. Po godzinie 15 pogoda powinna się poprawić, będzie więcej słońca i rozpogodzeń. Noc nadal ciepła, od 19 do 20 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że jutro zrobi się wyraźnie przyjemniej. Termometry pokażą najwyżej około 27 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Witajcie we wtorkowy poranek. Lucyna, Emilia, Władysław, Jan, Władysława. Oni dziś świętują swoje imieniny, a my w tej godzinie sprawdzać będziemy, co ciekawego można robić i nie nudzić się w czasie wakacji.
4: Radio Jura.

0: basen letni w Kamienicy Polskiej działa. Sezon ruszył w sobotę, a przez pierwsze dwa dni korzystanie z letniej pływalni było bezpłatne. Idealnie na te upały. Letni basen ma działać do końca wakacyjnej przerwy od szkoły. Częstochowa jest polską Florencją. To mówił Tomasz Sentowski na wernisażu wystawy Artysta i kolekcjoner w Muzeum Częstochowskim. Można wpaść tam na wystawę, na której pokazane są rzeźby, grafiki, szkice, projekty i obrazy powstałe na przestrzeni 30 lat pracy twórczej Tomasza Sentowskiego. Całość zestawiono z kolekcją dzieł zgromadzoną przez artystę, wśród nich prace twórców związanych z Częstochową. Wystawa Sentowskiego do końca sierpnia, a w naszych mediach społecznościowych mamy specjalne zaproszenie artysty dla słuchaczy Radia Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
16: Dziś może przydać się parasol i choć największy skwar powoli ustępuje, temperatura nadal wzrośnie w ciągu dnia do maksymalnie około 32 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Do godziny 15 możliwe są przelotne opady deszczu i więcej chmur, ale później niebo powinno się rozpogodzić. Biometr pozostanie niekorzystny, więc osoby wrażliwe mogą odczuwać zmęczenie czy senność. Jutro pogoda zapowiada się znacznie łagodniej.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Polecamy w Radiu Jura, podpowiadamy gdzie i jak spędzić wakacyjny dzień. O 18:00 dziś w Bibliotece Głównej w Częstochowie spotkanie klubu książki fantasy i science fiction. Światy nie doskonałe.

0: szkołę. W czerwcu czytamy Bóg 01 Michała Kłodawskiego. Tego popołudnia będzie rozmowa o wizji kontaktu z obcą inteligencją, tajemniczym sygnale z kosmosu oraz o tym, jak autor łączy elementy hard science fiction z pytaniami o granice nauki, religii i ludzkiego umysłu. Wstęp wolny. Figura zakonnika ojca Ireneusza Pompy stanęła na szlaku tradycji w Żarkach przy rodzinnym domu Paulina. Szlak tradycji w Żarkach to może być propozycja na wakacje.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
3: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
2: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
3: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
2: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
3: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
2: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
1: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
2: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
3: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
2: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
3: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
2: Wakacyjny rabat na start.
3: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
2: Zadzwoń 500 503 711.
4: Nie wszystko zależy od nas.
5: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.
10: Check it out, check it out.

0: 30 czerwca dzisiaj, a ja sięgnąłem jeszcze do kartki z kalendarza. Warto przypominać o takich ciekawych rzeczach. Rok 1983, z linii montażowej FSM w Bielsku Białej zjechała ostatnia syrena. Syreny nie wyły wtedy, tylko tak po prostu jakoś tak łezka się wokół zakręciła. Za chwilę punktualnie o 11 startują u nas kolejne wiadomości. Zapraszam i polecam.
1: Kolejny upalny dzień przed nami. Częstochowa wprowadziła nowy sposób na ochłodę. Wielkie koncertowe emocje za nami, ale będzie więcej. Umorzono śledztwo w sprawie afery dwóch wież. Anna Kruszewska. Słyszymy się za chwilę. Wtedy więcej szczegółów.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 11, mamy wtorkowe przedpołudnie, u nas czas na wiadomości.
1: Zagrzmiało i popadało w naszym regionie, ale upały jeszcze nam nie odpuszczą. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. Pogodowe alerty ciągle aktualne. Na dziś mamy kolejne ostrzeżenie o upałach. Obniżony został jednak stopień na drugi, bo temperatura nieco spadła. Dziś w Częstochowie maksymalnie do 32 stopni. Jak sobie radzicie z upałami? Sprawdzał to wczoraj Arkadiusz Żabka.
7: No to sprawdzimy, jak jest w samochodzie. W samochodzie jest na pewno bardzo źle, dlatego że nie mam klimatyzacji.
8: Stanęła pani w cieniu.
7: Tak, ale to było rano, a teraz już cienia nie ma. Także tu jest jakaś taka strefa podzwrotnikowa, tak myślę. Teraz będzie wietrzenie.
8: Pani ma dwustrefową klimatyzację. Jedno okno otworzy, drugie otworzy.
7: 38 stopni, otworzyłam 37 stopni mamy. No i tak będę sobie siedziała z 5 minut, aż się będzie dało jechać.
8: Można tak żyć?
7: Trzeba.
1: Upały nie odpuszczają, dlatego Częstochowa wprowadziła kolejne sposoby na ochłodę. W mieście działają kurtyny wodne, regularnie polewane są ulice, a od wczoraj mieszkańcy mogą bezpłatnie odebrać wodę w woreczkach. Jest dostępna w Odwachu na Placu Biegańskiego i w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej przy 3 Alei Najświętszej Marii Panny. Jeśli wysokie temperatury utrzymają się dłużej, pojawią się kolejne punkty wydawania wody. Miasto przypomina też o regularnym nawadnianiu i unikaniu słońca w najgorętszych godzinach dnia.
9: Radio Jura poleca.
1: Upalne lato trwa, a jeszcze goręcej było i będzie pod sceną. Za nami pierwsze z koncertów Jurajska Summer Festival. W sobotę gwiazdami w Częstochowie byli Sławomir i Kaira. Artyści przekazali wam specjalne podziękowania i pozdrowienia.
10: Było fajnie.
11: Ale jak się przepięknie bawiliście. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Byliście przepiękni. Daliście nam dużo energii. Dziękujemy bardzo.
12: Możecie pozdrowić słuchaczy Radio Jura na koniec?
13: Oczywiście. Cześć, Sławomir.
11: Cześć, Kaira.
13: Serdecznie pozdrawiamy radio słuchaczy Radia Jura. Jesteście cudowni. Życzymy wam pięknych wakacji, oczywiście rok polowych przygód, a teraz niech poleci piosenka od Sławomira.
1: Już szykujcie się na 18 lipca i 22 sierpnia w tym samym miejscu. Jurajska Summer Festival znów zagości na scenie i w miasteczku w sąsiedztwie bulwarów nad Wartą. Letnim koncertom obok Galerii Jurajskiej patronuje Radio Jura. To były informacje z naszego regionu, te z kraju i ze świata. Do studia przynoszą Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
4: Śledztwo w sprawie afery dwóch wież umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
10: Inwestorem, przypominamy, była w tej sprawie powiązana z PiS spółka Srebrna. Krzysztof Zasada.
14: W żadnym z trzech wątków tego śledztwa prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. To oznacza, że według niej nie doszło do przestępstwa. Tak więc przestępstwem nie było doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być inwestorem, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1 300 000 euro. Przestępstwem nie było też danie łapówki członkowi Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego za umożliwienie realizacji inwestycji, a także nakłanianie biznesmena do dawania kolejnych łapówek na ten cel. Prokuratura nie podaje szczegółów podstaw umorzenia. Ma to zrobić dopiero, gdy uzyska tłumaczenie tego postanowienia na język niemiecki.
4: Pełnomocnicy pokrzywdzonego zapowiadają zażalenie.
10: A teraz w zatłoczone drogi wojewódzkie.
4: Z natężeniem ruchu jak na autostradach. Droga wojewódzka 631 rekordzistką. Konkretnie odcinek Zielonka-Warszawa. 48,5 tysiąca pojazdów dziennie.
10: Liderem wojewódzkim listy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad jest Małopolska. Po drogach wojewódzkich w ciągu doby przejeżdża tu średnio 7,5 tysiąca pojazdów.
15: W godzinach szczytu no to jest ruch jak najbardziej, ale rozumiem, no wszyscy potrzebują gdzieś dojechać do pracy. Niektórzy mieszkają poza Krakowem, niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem.
16: Jest okropne, zwłaszcza, że nikt tutaj nie myśli o infrastrukturze. Samochodów za dużo.
17: To, że Kraków dookoła, kolejne kręgi domów i tych miejscowości, które się już zaliczają, że już są w Krakowie, jest coraz większa, więc na pewno przez to też ilość aut w mieście jest też coraz większa.
10: Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Kontrakt podpisany.
4: O szczegółach Paweł Żuchowski.
18: Informację potwierdził trener drużyny nazywanej Strażakami, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Reprezentant Polski może zadebiutować w klubie z Wiecznego Miasta 16 lipca. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Klub zaznaczył, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
22: Jeszcze trochę cierpliwości. Fala upałów słabnie, ale dziś w Zawierciu i okolicy wciąż będzie gorąco. Temperatura sięgnie około 32 stopni, a noc przyniesie niewielką ulgę, bo termometry pokażą około 19-20 stopni. Przed południem i do godziny 15 możliwe są przelotne opady deszczu. Później wróci słońce. Synoptycy przewidują, że jutro zrobi się zdecydowanie przyjemniej. Temperatura spadnie do około 27 stopni. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy źle znoszą wysokie temperatury.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 30 dzień czerwca w kalendarzach, wtorkowe przedpołudnie. Pora się żegnać. Pierwsza część naszego spotkania w ten dzień właśnie dobiega końca. Ja już dziękuję, Marek Moc. Dobrej reszty dnia wam życzę. Słyszymy się jutro o poranku. Mam taką nadzieję. Wszyscy w komplecie. Zapraszam.
9: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
3: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa ulica Krakowska 8.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
16: Mieszkańcy Kłobucka czy Lublińca mogą dziś odetchnąć z lekką ulgą. Upał nadal daje się we znaki, ale nie będzie już tak ekstremalnie jak w ostatnich dniach. Ostrzeżenie zostało obniżone do 2 stopnia, a temperatura wzrośnie do około 32 stopni. W pierwszej części dnia miejscami może przelotnie popadać, później wróci więcej słońca. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z prognozami, jutro termometry pokażą już tylko około 27 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Kilkadziesiąt interwencji strażaków z Częstochowy po wczorajszych burzach. Nowy, odcinkowy pomiar prędkości działa w naszym regionie. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie warszawskich dwóch wież. Te informacje i więcej w wiadomościach Radia Jura. W samo południe Anna Kruszewska. Zapraszam.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
9: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
10: A, widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
9: No właśnie, to musi być AN Barber & Beauty House.
11: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
9: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
11: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
9: Wakacyjny rabat na start.
11: AN Barber & Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
9: Zadzwoń 500 503 711.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
14: Na zegarze jest już 12:00 w Radiu Jura. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
0: To są szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Wczorajsze burze były bardzo gwałtowne na południu województwa śląskiego. Mniej strat spowodowały w Częstochowie i powiecie, ale Państwowa Straż Pożarna w naszym mieście informuje o kilkudziesięciu interwencjach od godzin wieczornych przez całą noc, aż po dzisiejszy poranek.
15: Na skutek sytuacji pogodowej minionej doby miało miejsce około 50 zdarzeń, z czego 23 dotyczyły odłamanych konarów drzew, 10 tlenku węgla, 5 razy strażacy interweniowali przy powalonych drzewach i 2 razy do pompowania wody z uwagi na podtopienia budynków. Burza najbardziej intensywna była na południu naszego regionu. U nas na szczęście nie było zbyt dużo interwencji.
0: Informował nas zastępca oficera prasowego młodszy brygadier Marcin Caban z Częstochowskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
16: Dzieje się na drogach.
0: Kierowcy podróżujący autostradą A1 w północnej części regionu częstochowskiego muszą zwrócić uwagę na prędkość. Uruchomiono właśnie odcinkowy pomiar prędkości na trasie pomiędzy węzłami Mykanów i Radomsko. To blisko 19-kilometrowy odcinek, na którym system będzie wyliczał średnią prędkość pojazdów. Do końca roku kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych zostaną objęte takim monitoringiem, a okolice Częstochowy należą do regionów, w których zmian będzie najwięcej.
16: Twoje sprawy.
0: W wiadomościach Radia Jura wracamy do tematu, który wciąż mocno polaryzuje mieszkańców regionu, czyli handlu w niedzielę. Dla wielu częstochowian brak dostępu do dużych sklepów w dni wolne to spore utrudnienie logistyczne, przez co prawdziwe oblężenie przeżywamy w soboty.
17: Co ciekawe, większą skłonność do korzystania z niedziel handlowych wykazują mężczyźni. Chęć odwiedzenia centrum handlowego tego dnia deklaruje 51% z nich, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 45%. Zainteresowanie niedzielnymi zakupami wynika przede wszystkim z potrzeby większej elastyczności. Dla wielu konsumentów, zwłaszcza osób aktywnych zawodowo i rodzin, weekend to moment, kiedy mogą spokojnie zaplanować zakupy i poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z ofertą.
0: Według badań, o których informuje ekspertka Anna Wysocka, zwolennicy i przeciwnicy niedzieli bez handlu idą dziś w sondażach łeb w łeb, a to oznacza, że temat wciąż budzi ogromne emocje. Najbliższa okazja do niedzielnych zakupów w galeriach po handlowej minionej niedzieli będzie 30 sierpnia, czyli w ostatni weekend wakacji. O tym, co aktualnego w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: Pani prokurator robiła wszystko, by w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy. Tak przekonuje mecenas Jacek Dibois.
19: W ten sposób pełnomocnik pokrzywdzonego komentuje decyzję o umorzeniu śledztwa, które miało wyjaśnić nieprawidłowości przy planach budowy wieżowców w Warszawie przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna.
18: Z prawnikiem rozmawiał Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zamierzają teraz pełnomocnicy?
20: Czekają na pisemne uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa. Potem, jak mówił mi mecenas Dibois, sporządzą zażalenie tej decyzji śledczej.
21: Absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwilibrystyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone no wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
20: Decyzja śledczych jest dla mecenasa niezrozumiała. Stwierdził jednak, że ostatnie przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zdradzało już intencje prowadzącej prokurator. Uchylanie wszystkich naszych pytań świadczyło o tym, że nie zależy jej na wyjaśnieniu sprawy, przekonywał prawnik.
19: A teraz utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice.
18: Z powodu awarii na pasie startowym utknął jeden z samolotów, co uniemożliwiło wykonywanie kolejnych operacji. Pasażerowie zostali jednak bezpiecznie ewakuowani, przewiezieni do terminala.
19: Część maszyn z Balic została przekierowana. Niektóre z nich, m.in. do Warszawy, Stambułu czy Palermo, zanotowały opóźnienia.
18: A zepsutego Embraera 145 usunięto już z pasa startowego. Inflacja poniżej rynkowych oczekiwań.
19: W tym miesiącu ceny wzrosły o 2,5% w skali roku. To wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.
18: Igor Skrzypek.
22: Dzień dobry.
18: Igorze, witamy. Te najnowsze dane przynoszą duży spadek inflacji?
22: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tego w ostatnim czasie obawiali się kredytobiorcy z oprocentowaniem zmiennym. Według wstępnych wyliczeń GUS tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: Pogodowo w Częstochowie jak na razie spokojnie i tak będzie do godzin późno popołudniowych. Wieczorem znowu może być u nas burzowo na termometrach, cały czas powyżej 30 stopni. Dzisiaj 32 stopnie. Jeśli ktoś chce od tych upałów odpocząć, no to jutro już wyraźnie chłodniej, 26-27 stopni maksymalnie, a w czwartek tylko 24 stopnie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: Jak słyszeliśmy, dynamicznie może wyglądać ten dzień w pogodzie w Częstochowie i w regionie. Dynamicznie też zaczynamy nasze wtorkowe, wakacyjne, letnie spotkanie w Radiu Jura. Szaus na początek. Anlio, Fugarze Gubczyk, dzień dobry. Mamy 6 minut po 12.

0: Una notę speciale i Alice we wtorkowe popołudnie w Radio Jura. Popołudnie, w trakcie którego trwa jeszcze wielkie sprzątanie po nawałnicach, które przeszły także i przez nasz region. Pamiętajcie o utrudnieniach na kolei, duże opóźnienia, odwołane połączenia, zastępcza komunikacja autobusowa i tak dalej. Co prawda w niewielkim stopniu dotyka to Częstochowę, ale no wiadomo, to jest sieć naczyń połączonych, więc jest szansa, że i po południu takie utrudnienia będą występować. Po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za służby, żeby jak najszybciej poradziły sobie z tymi problemami, szczególnie, że kolejne problemy mogą się pojawić dzisiaj wieczorem, bo znowu w prognozach i dla Częstochowy, i dla całego województwa mamy burzę. Szczegóły najnowszej prognozy w Radiu Jura już za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: Jest szansa, że w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin sporo będzie się mówiło o burzach, o nawałnicach w Częstochowie i w naszym regionie, bo one są prognozowane i na dzisiejszy wieczór i w zasadzie jutro przez cały dzień mogą się u nas pojawiać. Na termometrach dzisiaj w Częstochowie 32 stopnie maksymalnie, jutro już poniżej 30 stopni. Taka niespodzianka, 27-28 stopni, a w czwartek w Częstochowie co najwyżej 24 stopnie, w piątek 20. Coś się zepsuje na termometrach. Trach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Czy to będzie hit lata i wakacji 2026? Kto wie, mamy dopiero początek tego gorącego czasu. Topik i Becky G, Sorry Papi w Radiu Jura już za nami. A przed nami całe wtorkowe popołudnie z muzyką wybraną dla ciebie i ze sporą porcją propozycji na ten tydzień i w ogóle na najbliższy czas i w Częstochowie, i w regionie. Poplanujemy, dobrze zagramy i nigdzie nie będziemy gonić. Są wakacje, więc jeśli można, to po prostu warto zwolnić się, szczególnie przy takiej pogodzie, jaką aktualnie mamy w Częstochowie i w regionie. Ona chyba do tego nas mocno motywuje. Dzisiaj kolejny dzień z trzydziestkami na termometrach. Dzisiaj nawet jest u nas cieplej niż na Ibizie, na którą za chwilę zabierze nas grupa Venga Boys. Tam we wtorek co najwyżej 31 stopni.
1: Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
5: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.
9: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: George Ezra w Radiu Jura, jego Paradise. Za chwilę będzie 13, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a w niej o kolejnej fali burz, które mogą się przetoczyć przez nasz region. Czyli co, dzisiaj misja na popołudnie, posprzątać balkon i zabezpieczyć to, co może nam z niego wywiać w parę chwil. Wiadomo, przezorny zawsze ubezpieczony. A po 13 będziemy przeglądać ciekawe propozycje, imprezowe propozycje w Częstochowie i w regionie. A za moment wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zapraszam na wiadomości Radio Jura, a w nich wrócimy do porannego wypadku w Zrębicach. Ponadto niecodzienna interwencja częstochowskiej Straży Miejskiej i dramatyczne zdarzenie z udziałem 2 13-latków w Legnicy.
2: Reklama.
3: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Paluba z Zielona Góra. Na torze zmierzą się Litzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
9: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
8: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
9: Bo Efiore nie maskuje, ono wydobywa autentyczne piękno.
8: Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energinik.
9: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
8: Efiore, naturalnie najlepsi.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
0: Jest już 13:00, w to wtorkowe popołudnie w Radiu Jura. Sprawdźmy najnowsze wiadomości, a zacznijmy od Częstochowej regionu.
1: Anna Kruszewska. Policja ustala dokładne okoliczności porannego wypadku w Zrębicach, który spowodował duże utrudnienie na drodze z Janowa do Częstochowy. Około godziny 6:30 na ulicy Janowskiej zderzyły się 4 pojazdy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca Mitsubishi nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył zwalniającego Peugeota. Siła zderzenia sprawiła, że Mitsubishi wpadło jeszcze na ciągnik siodłowy z naczepą, a rozrzucone elementy uszkodziły czwarty samochód. Do szpitala trafili kierowcy Peugeota i Mitsubishi.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Częstochowska Północ zmieni swoje oblicze. W planach jest budowa nowego, dużego osiedla mieszkaniowego, ale do wbicia pierwszej łopaty jeszcze daleka droga. O sprawie od tygodni dyskutują mieszkańcy, ale magistrat uspokaja emocje.
12: Przypomnijmy, że chodzi o rejon ulicy generała Fildorfa Nila, gdzie na 17 działkach prywatny inwestor chciałby postawić 14 budynków wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, zalanymi, a także nowym układem drogowym. W istocie miałaby tutaj w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego wyrosnąć nowa część osiedla. Magistrat wydał już w tej sprawie decyzję środowiskową, jednak jak podkreśla rzecznik Urzędu Miasta, Włodzimierz Tutaj, to dopiero absolutny początek urzędowej procedury. Dokument musi najpierw się uprawomocnić, a przed deweloperem jeszcze starania o warunki zabudowy i wreszcie uzyskanie samego pozwolenia na budowę. Losy tej gigantycznej inwestycji na północy wciąż jeszcze się ważą. Do tematu zapewne będziemy wracać w naszych wiadomościach.
1: Informował Mariusz Osyra.
3: www.radiojura.pl.
1: Niecodzienna interwencja Częstochowskiej Straży Miejskiej. Na jednej z posesji przy ulicy Zegarowej pojawił się duży żółw. Patrol potwierdził, że to żółw żółtobrzuchy i bezpiecznie przewiózł go do komendy przy ulicy Krakowskiej. Stamtąd zwierzę odebrali pracownicy schroniska, którzy przekazali je do specjalnego azylu. To nie pierwszy taki przypadek. W ubiegłym roku częstochowscy strażnicy dwukrotnie interweniowali wobec żółwi znalezionych w przestrzeni publicznej. One również trafiły pod fachową opiekę. Za godzinę w wiadomościach Radia Jura zaskakujący zwrot akcji w sprawie nowego stadionu Rakowa Częstochowa. Bądźcie blisko radia. Teraz informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
2: Policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich wyjaśniają okoliczności niedzielnego ataku z użyciem noża w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił swojego rówieśnika. Martyna Czerwińska.
13: Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na ulicy Bielańskiej. Jeden z chłopców ranił nożem drugiego i uciekł. Ranny chłopiec trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany, ale ze względu na swój stan psychiczny został na obserwacji w szpitalu. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Na razie policja nie zdradza, dlaczego zaatakował.
2: Spełnił się najczarniejszy scenariusz, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce, które właśnie dobiega końca, zakończyło się ekologiczną katastrofą. Zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
14: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby, próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaniem wodą, natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bób, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
15: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy.
14: Widząc to, dzisiaj po prostu coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
2: Usłyszeliśmy w Pilchowicach. Opozycja nie jest zaskoczona, w przeciwieństwie do koalicji rządzącej. To głosy z Sejmu, gdzie reporter RMF FM zbiera komentarze po decyzji prokuratury. Przypomnijmy, głośne śledztwo w sprawie afery dwóch wież zostało umorzone. Na linii Kacper Wróblewski.
16: Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że zarówno Adam Bodnar, jak i Waldemar Żurek nie potrafili poradzić sobie, tu cytat, z uporządkowaniem prokuratury po Zbigniew Ziobrze.
17: Gratulacje dla Jarosława Kaczyńskiego, że po raz kolejny tak dowody ukrył, że nawet prokuratura Zbigniewa Ziobry nie zdołała ich znaleźć.
16: Zastanawia mnie decyzja prokuratury, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
18: Chciałbym się zapoznać z jej szczegółowym uzasadnieniem. Nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać.
16: Ta decyzja nie zaskakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości.
19: Kiertych wymyślił aferę i teraz się dziwi, że prokuratura stwierdziła to, co było dla wszystkich oczywiste.
16: Usłyszałem od posła Janusza Cieszyńskiego z Sejmu, Kacper Wróblewski.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Ponad 30 stopni na termometrach w Częstochowie. To jest maksimum. 33 konkretnie i tyle dzisiaj zobaczymy na termometrach w Częstochowie. Dużo słońca, choć późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem może być znowu burzowo. W trakcie burz intensywne opady deszczu, silny wiatr, niewykluczone też opady gradu. Jutro już poniżej 30 stopni w Częstochowie, 28 maksymalnie i słońce, i chmury, i też może być jutro u nas burzowo.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 6 minut po 13 we wtorek. Nie wiem, kiedy to zleciało, ale właśnie dzisiaj żegnamy czerwiec 2026. 30 dzień tego miesiąca, jakże lubianego, bo zaczynającego zawsze lato i wakacje. Będziemy tęsknić. A teraz wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w Radiu Jura. Jermaine Jackson i Pia Zadora przed nami. When the rain begins to fall. Trochę deszczu to by nam się przydało w Częstochowie i w regionie. I to nie tylko w tytule piosenki. Fugarze Gubczyk, dzień dobry.

0: Dwa dni i bledka w Radio Jura. Można dwa dni, można trzy dni, ale można też świetne wydarzenie skumulować w jeden dzień, no bo takie wydarzenie przed nami w sobotę w Konopiskach. W sobotę beach party na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pająk, czyli wypoczynek można będzie połączyć ze świetną imprezą w hip-hopowych rytmach i nie tylko zresztą, bo będzie też dużo muzyki klubowej. Gwiazdą będzie Tedy. No kto by nie chciał sprawdzić, co słychać u tego legendarnego muzyka z naszego kraju. Gorąco polecamy. Plażowa impreza w Konopiskach startuje w sobotę o godzinie 18. Wstęp jest wolny. Bawcie się dobrze.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 1,99 zł za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
0: Odświeżam te doniesienia pogodowe z nadzieją, że coś się zmieni, że tych burz, które są dla Częstochowy prognozowane, nie będzie, ale niestety nic się w prognozach nie zmienia, także na wszelki wypadek warto być na te burze przygotowanym. Dzisiaj do 32-33 stopni i słońce, i chmury. Jutro też i słońce, i chmury, i też może być burzowo. Jutro to przede wszystkim będzie chłodniej, bo w Częstochowie maksymalnie 27 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Damiano Dawid w Radiu Jura. U niego ostatnio zupełny spokój, mało się o nim mówi w kolorowych mediach, więc może trwają przygotowania do ślubu. No jak wiemy, kilka miesięcy temu oświadczył się swojej ukochanej. A teraz zmieniamy temat z plotkarskiego na wyjątkowo przyjemny, bo na świeżym powietrzu, tak na spokojnie, więc zwolnię trochę. W niedzielę polecamy wam wakacyjne spotkania z jogą na promenadzie Czesława Niemena. To będzie w każdą niedzielę tych wakacji do 23 sierpnia. Początek zajęć zawsze o 9:00. Są one darmowe, nie trzeba się zapisywać, trzeba mieć tylko swoją matę, wodę, no i ubiór dostosowany do warunków pogodowych. Gdyby te warunki nie sprzyjały, to zajęcia i tak się odbędą, ale w szkole podstawowej Sokrates przy Krótkiej 44. Miejmy jednak nadzieję, że zawsze uda się trochę poćwiczyć jednak na świeżym powietrzu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Paluba z Zielona Góra. Na torze zmierzą się Litzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Lena i jej Satellites w Radiu Jura. Po 14 nie będzie o satelitach, będziemy na Ziemi, u nas w Częstochowie. Będzie przykład na to, że warto patrzeć pod nogi, bo zupełnie przypadkiem możemy zobaczyć żółwia. O tym po 14, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: W wiadomościach Radia Jura o 14:00 wróci temat stadionu Rakowa Częstochowa. Będą zaskakujące doniesienia w tej sprawie. Kilka linii tramwajowych nie wyjedzie na tory. Posłuchajcie, które dokładnie i dlaczego. Tauron Eko Energia zabiera głos w sprawie tego, co stało się z rybami na jeziorze Pilchowickim. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Reklama. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 14, to w Radiu Jura posłuchajmy wspólnie wiadomości, a zacznijmy od Częstochowy i regionu.
1: Zaskakujący zwrot akcji w sprawie nowego stadionu Rakowa Częstochowa. O tym na początek Anna Kruszewska. Śląski konserwator zabytków twierdzi, że o planach budowy na terenie dawnego Eleneksu dowiedział się z mediów. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wydał oficjalne oświadczenie. Co w nim znajdziemy? O tym Mariusz Osyra.
10: Konserwator w piśmie podkreśla, że władze Częstochowy nie konsultowały z nim tej lokalizacji dla piłkarskiego stadionu. Nie przesłały żadnych projektów, ani nie prosiły o wytyczne konserwatorskie. Przypomnijmy, że miasto kupiło teren dawnej fabryki pod koniec ubiegłego roku. Podczas licytacji przedstawiło wart ponad 1,5 miliarda złotych projekt Przędzalni Przyszłości, którego elementem miał być nowoczesny obiekt sportowy dla Rakowa. W obliczu gigantycznych kosztów i konieczności współpracy z prywatnymi inwestorami magistrat zaczął w ostatnich tygodniach analizować także inne lokalizacje, w tym północne obrzeża miasta w pobliżu węzła autostradowego. Zainteresowany ma być potentat z branży hotelarskiej, ale czy faktycznie są jeszcze szanse na stadion w obrębie Starego Miasta i Eleneksu, na pewno temat będziemy śledzić.
11: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Od najbliższego poniedziałku do 26 lipca tramwaje linii 1, 2 i 3 w Częstochowie nie wyjadą na tory. MPK zaplanowało w tym czasie prace serwisowe na odcinku pomiędzy rondem Mickiewicza a Estakadą. To fragment torowiska który od lat nie przechodził modernizacji. Tramwaje zastąpią autobusy komunikacji zastępczej oznaczone numerami 01, 02 i 03. Będą kursować na trasach do Kucelina Rakowa i Stadiona Raków, a rozkłady jazdy pasażerowie znajdą na przystankach na żółtych tabliczkach.
11: Radio Jura ostrzega.
1: Upały mogą być groźne, dlatego warto zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Przekonały się o tym strażniczki miejskie z Częstochowy. Podczas patrolu w rejonie Rynku Wieluńskiego zauważyły mężczyznę śpiącego na ławce w pełnym słońcu. Funkcjonariuszki obudziły go i sprawdziły, czy nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że był trzeźwy, ale wyraźnie osłabiony. Dostał butelkę wody i po krótkim odpoczynku wrócił do pobliskiego miejsca zamieszkania. Straż Miejska przypomina, by w czasie upałów zwracać szczególną uwagę na seniorów i osoby samotne. Czasem zwykłe pytanie, czy wszystko w porządku, może komuś pomóc. Ewa Kwaśny już w studio i informacje z kraju i ze świata.
12: Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
13: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
12: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
14: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, tak ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
12: Jutro po południu ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa ma dotyczyć ustaleń w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem podczas niedawnego pobytu w USA. Jak ustalił nasz dziennikarz, zaproszenie prezydenta zostało wystosowane do szefa MON-u w ubiegłym tygodniu. Jego termin ustalono właśnie na jutrzejsze popołudnie. Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. W pierwszym meczu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Jak jej szanse oceniają komentatorzy? O tym prosto z Londynu. Bogdan Fremorgan.
15: Komentatorzy podkreślają, jak trudno jest obronić tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Od czasu Sereny Williams w 2016 roku nie udało się to żadnej tenisistce. W prasie sportowej Iga Świątek nie jest już postrzegana jako maszyna, której nie da się zatrzymać, ale eksperci zgodni są co do tego, że Polka doskonale wie, jak ten turniej wygrać. Problem w tym, że trawa wciąż nie jest dla Igi Świątek jej ulubioną nawierzchnią. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju. Ale startując z numerem 3 w rankingu, jest zdecydowaną faworytką dzisiejszego meczu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Dużo słońca nad Częstochową, a wieczorem to może być u nas dużo deszczu, bo one są prognozowane. Te opady w trakcie burz, które także w tych prognozach się pojawiają, gwałtowne to mają być burze, silny wiatr też jest prognozowany, być może sypnie gradem. Na termometrach dzisiaj w Częstochowie 32 stopnie, a jutro 27. Jutro też powinniśmy się spodziewać lokalnych burz. Zresztą w piątek też i w piątek co najwyżej 20 stopni w Częstochowie. O czwartku zapomniałem. W czwartek 24 i też może być chwilami burzowo.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Mamy 6 minut po 14, czyli pierwsza zmiana już w drodze do domu. No to mam dla was coś do pośpiewania w samochodzie, do ponucenia, bo chyba każdy zna tę piosenkę od Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Na początek tej wtorkowej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

0: Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Radio Jura. Weekendy to na pewno nam się nigdy nie znudzą. W niedzielę będzie można pokolorować swój świat w Parku Lisiniec. Przygotowano tam Dzień Kolorów. W planach oprócz zabawy z tym kolorowym proszkiem, także dmuchańce, animacje, coś słodkiego, zabawy, konkursy, zdjęcia na pamiątkę. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Niedziela, Park Lisiniec. Początek o godzinie 17:30. Miłej zabawy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Jeśli ktoś lubi błyski na niebie, no to dzisiaj wieczorem jest szansa, że znowu w Częstochowie będzie zadowolony, bo burze są prognozowane z intensywnym deszczem, może z gradem, z silnym wiatrem. Na termometrach dzisiaj w Częstochowie 32 stopnie, jutro już co najwyżej 27 stopni. No i jutro też powinniśmy się spodziewać lokalnych burz z intensywnymi opadami. Słońce też się jutro będzie w Częstochowie pojawiać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Ray Dalton w Radiu Jura. I just wanna be happy. Wracamy do Częstochowy z informacją o żółwiu, który spacerował sobie po jednej z posesji przy ulicy Zegarowej. Zaskoczona właścicielka zadzwoniła po pomoc. Patrol Straży Miejskiej potwierdził, że to żółw żółtobrzuchy i bezpiecznie przewiózł go do komendy przy ulicy Krakowskiej. Stamtąd zwierzę odebrali pracownicy schroniska, którzy przekażą je do specjalnego azylu. Żółw na gigancie. O dziwo w Częstochowie nie pierwszy raz. Jak czytam w komunikacie, w zeszłym roku były dwie takie interwencje. Niby żółw, taki wolny, ale jednak z domu potrafi uciec. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
5: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Tips Greg Brands. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Nie wszystko zależy od nas.
3: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: godzina we wtorkowe popołudnie w Radiu Jura. Za chwilę będzie już 15, więc jeśli o 15 kończycie pracę, to chyba można się już pakować. U nas po 15 zajrzymy ponownie do Częstochowy i regionu. Na weekend zajrzymy, będzie też trochę piłki nożnej. Polecamy się, a za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Blisko 1300 interwencji strażaków po burzach w województwie śląskim. Za chwilę o tym, ile w Częstochowie. Będą także kolejne sposoby na ochłodę w mieście. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłaszają tak zwane przywołanie na rynku mocy. Co to dla nas konkretnie oznacza? Posłuchajcie w wiadomościach o 15. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask. Ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
6: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
5: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
6: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
5: Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik.
6: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
5: Efiore. Naturalnie najlepsi.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
9: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
8: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
10: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
8: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
10: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
8: Wakacyjny rabat na start.
10: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
8: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 15 w Radiu Jura. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
1: Anna Kruszewska. Blisko 1300 interwencji strażaków minionego wieczoru i nocy na terenie województwa śląskiego. W Częstochowie i powiecie było spokojniej niż na południu regionu, ale Państwowa Straż Pożarna w naszym mieście informuje o kilkudziesięciu interwencjach od godzin wieczornych przez całą noc aż po dzisiejszy poranek.
11: Na skutek sytuacji pogodowej minionej doby miało miejsce około 50 zdarzeń, z czego 23 dotyczyły odłamanych konarów drzew, 10 tlenku węgla, 5 razy strażacy interweniowali przy powalonych drzewach i 2 razy do pompowania wody z uwagi na podtopienia budynków. Burza najbardziej intensywna była na południu naszego regionu. U nas na szczęście nie było zbyt dużo interwencji.
1: Informował nas zastępca oficera prasowego młodszy brygadier Marcin Caban z Częstochowskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Służby przypominają o koniecznym wietrzeniu mieszkań. Interwencje związane z wykryciem czadu w mieszkaniach z piecykami typu Junkers to pokłosie upałów i cofania się spalin z kominów do kuchni i łazienek. Upały nie odpuszczają, dlatego Częstochowa wprowadza kolejne sposoby na ochłodę. W mieście działają kurtyny wodne, regularnie polewane są ulice, a od wczoraj mieszkańcy mogą bezpłatnie odebrać wodę w woreczkach. Jest dostępna w Odwachu na Placu Biegańskiego i w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej przy Trzeciej Alei Najświętszej Marii Panny. Jeśli wysokie temperatury utrzymają się dłużej, pojawią się kolejne punkty wydawania wody. Wakacje to idealny moment na podreperowanie studenckiego budżetu, a elastyczna praca w handlu i sprzedaż kusi atrakcyjnymi zarobkami. Jak wynika z najnowszych analiz rynku, sporo studentów z Częstochowy i regionu przynajmniej część wakacji przeznaczy na zdobywanie zawodowego doświadczenia.
12: Wakacje to najlepszy moment, żeby wejść na rynek pracy, dorobić, ale też zdobyć pierwsze doświadczenie, które może zostać z nimi na dłużej. Widzimy, że młode osoby coraz częściej nie szukają już przypadkowej pracy na kilka tygodni, tylko zajęcia, które daje im elastyczność, kontakt z ludźmi i konkretne kompetencje przydatne w przyszłości. Handel, sprzedaż czy działania terenowe bardzo dobrze odpowiadają na te oczekiwania.
1: Mówi Przemysław Bogdański, specjalista rynku pracy. Młodzi ludzie szukający zatrudnienia na lato najchętniej wybierają stanowiska promotorów marki, co pozwala na łatwe pogodzenie obowiązków z wypoczynkiem. Teraz płynnie przechodzimy do informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
13: Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, witamy Krzysztofie.
14: Dzień dobry.
13: Co oznacza to przywołanie?
14: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, m.in. wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
15: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
14: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
13: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Na linii Kacper Wróblewski.
16: Witam.
13: Witaj, Kacprze. Co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
16: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
17: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
16: Podkreśla Janusz Cieszyński. Czy w tej sprawie opozycja może liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera lewicy?
18: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
16: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Cisza przed burzą w Częstochowie? Chyba dosłownie tak, bo burze są prognozowane dla naszego miasta późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem, nocą. Co do temperatury, to powyżej 30 stopni jeszcze tylko dzisiaj. Jutro w Częstochowie co najwyżej 27 stopni. No i jutro też może być u nas burzowo, a tej nocy 19 stopni. No i tak jak mówiłem, nocą też burzowo może się zrobić w Częstochowie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Jeszcze dzisiaj nie spoglądałem do kalendarza. Lepiej późno niż wcale. 30 czerwca mamy Dzień Motyla Kapustnika. To jest najpopularniejszy polski motyl. Czego można życzyć motylowi? Żeby mu zawsze w plecy wiało, a nie w twarz? Kto wie? Za to ja wiem, że na początek tej godziny będzie z wiatrem i z górki, czyli po prostu przyjemnie. Sylwia Grzeszczak, Słowa na K w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 6 minut po 15.
3: Radio Jura.

0: Grant Miller we wtorkowe popołudnie w Radiu Jura. Wtorek to jest dobry czas, żeby sobie coś zaplanować na weekend, czemu nie? W Olsztynie w sobotę jurajski festiwal natury. Na tamtejszych błoniach między innymi strefa magii, stoiska z rękodziełem i tym, co lokalne, naturalne, będą warsztaty, a dla dzieci dużo czarodziejskich doświadczeń. Wstęp jest wolny. Sobota, Błonia Zamku w Olsztynie od 14 do 22. Miłej zabawy. A, i o muzyce bym zapomniał. O najważniejszym chyba będzie muzyka na żywo, więc wiadomo, że to będzie miła zabawa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: Jest szansa, że dzisiaj będziemy się żegnać z upałem w Częstochowie, no bo jutro już poniżej 30 stopni, 27. Jutro burzowo u nas, słońce też oczywiście będzie się pojawiać. Dzisiaj wieczorem też bądźmy przygotowani na burze, bo one dla Częstochowy również są prognozowane. Nocą też może być burzowo, nocą na termometrach minimalnie w Częstochowie 19 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Arasz we wtorkowe wciąż popołudnie w Radiu Jura, a wieczorem i w nocy kolejne mecze piłkarskiego mundialu. To jest 1/16 finału, więc już walka o życie na tym turnieju. Poprzedniej nocy niespodziewanie odpadli Niemcy i Holendrzy. A jak będzie po kolejnym piłkarskim dniu? Wszystko jest możliwe. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, o 23:00 Francja ze Szwecją, a o 3:00 rano Meksyk z Ekwadorem. Coś czuję, że sporo osób może być jutro niewyspanych. Szczególnie jak znowu będziemy mieć dogrywki i karne. A u nas za chwilę dogrywki muzyczne będą Milki i David Guetta.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
5: Piękno i harmonia.
6: Komfort i wygoda.
5: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
6: Jest takie miejsce.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
5: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
6: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
5: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
6: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
5: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Lublinicka 34.
7: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
8: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
7: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
8: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
7: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
8: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy. Częstochowa ulica Krakowska 8.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: James Blunt, czyli taki współczesny chłopak z gitarą. Wszędzie się z nią pojawia, może nawet z nią śpi, kto wie. Jest szansa, że kiedyś się tym pochwali. U nas dzisiaj może być problem ze snem, bo na wieczór i na noc prognozowane są kolejne burze. Prognoza pogody po wiadomościach z kraju i ze świata, a wiadomości punktualnie o 16, czyli za parę chwil. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 16, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
1: Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
14: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
1: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej poinformował również, że trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Biorą w nim udział ministrowie zdrowia i finansów. Adam Szłapka pytany o możliwe odwołanie prezesa NFZ-u w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie stwierdził tylko, że każde takie spotkanie oznacza poważną rozmowę, ale informacji o jego efektach rząd nie przewiduje.
15: Nie ma zaplanowanego briefingu ani komunikatu. To jest spotkanie dotyczące finansowania NFZ-u, które było wcześniej zaplanowane i nie będzie żadnego briefingu.
1: Informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
16: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
1: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
16: On częściowo przyznał się do zarzutów. Potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Gorące popołudnie w Częstochowie, wieczór i noc też mogą być gorące, ale nie za sprawą temperatury, a tego, co się będzie działo na niebie. Bo według synoptyków lokalne burze się mają pojawiać, do tego intensywne opady deszczu, może sypnie gradem, silny wiatr. Jeśli chodzi o temperaturę, to dzisiaj w nocy w Częstochowie 19 stopni, minimalnie jutro do 27 stopni, jutro też niewykluczone są burze, a w kolejnych dniach jeszcze chłodniej, w piątek to nawet tylko 20 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 4 minuty po 16 i 30 czerwca. Czytam właśnie, że 43 lata temu z taśmy produkcyjnej w zakładach FSM w Bielsku-Białej zjechała ostatnia syrenka. Jak to dobrze, że takie pojazdy na naszych drogach nadal mają się świetnie, a my mamy świetne dźwięki. Na początek tej godziny w Radiu Jura Tina Turner przed nami. What's love got to do with it? Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
13: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Kiedyś trudnili się przybliżaniem młodym muzyki zespołu ABBA, a teraz na warsztat wzięli coś od innego szwedzkiego zespołu, od grupy Roxette, 18 w Radiu Jura. You got the look na naszej antenie. A teraz zaglądamy na stary rynek w Częstochowie, na którym jutro znowu pojawią się ekipy budowlane. W pobliżu fontanny pojawiły się wybrzuszenia, które, jak przypuszczają specjaliści, mogły być skutkiem ostatnich upałów. Choć zakończył się już okres gwarancji, firma odpowiedzialna za kamieniarską część rewitalizacji zgodziła się usunąć usterkę na własny koszt. Prace rozpoczną się jutro i mają się zakończyć do końca tego tygodnia. No to ja trzymam kciuki za to, żeby pogoda w tych pracach nie przeszkadzała. A o pogodzie na antenie Radia Jura już za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Great Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
7: Wczoraj przez całe popołudnie wspominałem o burzach, które mają się pojawić w Częstochowie, które miały się pojawić w regionie, no i się pojawiły, chociaż byli tacy, którzy mówili, a i tak przejdzie bokiem. No nie przeszło i dzisiaj też może nie przejść bokiem, bo na wieczór są prognozowane burze dla Częstochowy, zresztą na najbliższą noc też i na środę. Co do temperatury, to dzisiaj w nocy spodziewajmy się minimalnie 19 stopni, jutro w Częstochowie do 27.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.

Benson Boone i jego świetny głos na naszej antenie we wtorkowe późne już popołudnie, na razie pogodowo spokojne popołudnie. Spokojnie też już u Roberta Lewandowskiego. Znalazł sobie nowego pracodawcę, oficjalnie wiadomo już, że będzie piłkarzem Chicago Fire, czyli dla nas kibiców no to trochę gorzej, bo mecze z jego udziałem będziemy oglądać w środku nocy. Oczywiście pojawiają się ludzie złośliwi, którzy mówią, że pojechał tam na piłkarską emeryturę. Może i tak, chociaż myślę, że każdy chciałby mieć taką emeryturę jak pan Robert. $20 milionów za sezon gry. Dla przyjemności chyba już głównie. Tego sobie i wszystkim życzę. A za chwilę wracam do muzyki. Będzie Bahan Moin.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
3: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi, zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
4: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Benvenuto al ristorante.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731 190.

0: piątku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Po reklamie.

Ewa Max na muzyczny koniec tej godziny. Za chwilę 17 będą wiadomości, będzie prognoza pogody. Po 17 proszę zostać z nami, bo będzie Wojtek Bednarczyk, będzie program po godzinach. A ja dziękuję za dziś. Jutro też będziemy krążyć po regionie i szukać fajnych wydarzeń, głównie na weekend. Łukasz Jakubczyk, miłej reszty wtorku. Trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
0: Po reklamie.
8: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega przed burzami. Niebezpiecznie może być w 11 województwach. W wielu miejscach możemy spodziewać się gradu, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Alertami drugiego stopnia objęte są województwa lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Najnowsze prognozy modeli meteorologicznych wskazują na formowanie się kolejnej bardzo silnej fali ciepła nad Europą Zachodnią. 17-latkowie lepiej radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy niż dorośli. Ich wyniki są niemal dwa razy lepsze niż osób pełnoletnich. Na linii teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj.
10: Witam, dzień dobry.
9: Zapoznałeś się z tymi danymi. Co z tak nich jest. Wynika?
10: A to, że 17-latkowie lepiej radzą sobie i z teorią, i z praktyką, i to znacznie.
11: Średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny. Podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
10: Mówi nam Rafał Jaszkowski z Ministerstwa Infrastruktury. Dane mogą zaskakiwać, bo przepisy zmieniły się zaledwie 4 miesiące temu. Od marca, przypomnę, 17-latkowie mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B i prowadzić auto, choć przez kilka pierwszych miesięcy tylko pod okiem doświadczonego kierowcy. Warszawiacy mają swoją teorię, czemu młodym idzie lepiej.
12: Nastolatkowie potrzebują może trochę więcej wolności, bardziej się do tego przykładają, chcą zdobywać nowe skille.
13: Chodzi o wiek. Lepsza pamięć, zapamiętują lepiej odpowiedzi.
10: Tylko wie pan, egzamin na prawo jazdy to i testy, i praktyka.
13: Kwestia albo szczęścia, albo to, żebym mógł jeździć wcześniej, tak?
10: No i może ta determinacja młodych jest tutaj kluczowa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Na termometrach do 32 stopni Celsjusza, choć odczuwalna może być kilka stopni nawet wyższa. Na barometrach 1003-1004 hektopaskale, niebo prawie bezchmurne, no i słaby wiatr, nawet ten w porywach do 25 km na godzinę, słabo wyczuwalny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Rozpoczynamy nasz program po godzinach. Dziś mówić będziemy sporo o asteroidach, ale także o pewnym motylu kapustniku, który ma dzisiaj swoje święto. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
16: Radio Jura.

0: mamy ostatni dzień czerwca, a ten 30 czerwca to dzień wyjątkowy, szczególnie dla tych, którzy interesują się trochę kosmosem, bowiem 30 czerwca mamy Dzień Asteroid, a to dlatego, że w 1908 roku miała miejsce katastrofa Tunguska, czyli największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. Ponad 100 lat po tym tajemniczym wydarzeniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Dzień Asteroid.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Piękno i harmonia.
6: Komfort i wygoda.
5: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
6: Jest takie miejsce.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
5: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
6: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
5: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
6: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
5: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Lublinicka 34.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
9: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Skoro dziś mamy Dzień Asteroid, to sprawdźmy, czym są asteroidy. Na nim mniej ni więcej to po prostu niezwykłe, bogate w surowce pozostałości po wczesnym Układzie Słonecznym. No i wiele z nich to nie tylko takie zwykłe skały, ale też gigantyczne zasoby metali szlachetnych, czy nawet wody. A ich orbity często na przykład skrywają fascynujące tajemnice kolizji kosmicznych. Dzisiaj trochę o asteroidach dla amatorów i dla tych, którzy zbytnio dużej wiedzy na ten temat nie mają. Porozmawiamy, a raczej przedstawię Wam kilka takich ciekawostek. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
3: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa ulica Krakowska 8.
5: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Powoli dobiega końca pierwsza godzina naszego programu. Zbliżamy się do 18:00. Zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sun Seeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sun Seeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Żużlowy latojecie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
3: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
2: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
4: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
2: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
4: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
2: Wakacyjny rabat na start.
4: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
2: Zadzwoń 500 503 711. Po reklamie.
5: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Dwa izraelskie myśliwce eskortowały samolot polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu. Maszyny poderwano po tym, jak załoga zgłosiła stan zagrożenia. Michał Radkowski.
7: Witam.
6: Michale, dopytywałeś, co się wydarzyło?
7: No, jak nieoficjalnie ustaliłem, pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nad Turcją omyłkowo nacisnął przycisk na pulpicie oznaczający stan zagrożenia. To sygnał, który od razu postawił na nogi kontrolerów lotu kapitan samolotu. Od razu ich poinformował, że omyłkowo włączył przycisk. Poderwane zostały jednak dwa myśliwce sił powietrznych Izraela. Ich interwencja była krótka, bo po kilku minutach samoloty wróciły do bazy, ale to spowodowało, że samolot zamiast do Tel Awiwu musiał wylądować na lotnisku w Burgas. Teraz zarówno załoga, jak i pasażerowie czekają tam, by wznowić lot do Izraela. Pewne jest, że ci, którzy czekają teraz na lot z Tel Awiwu do Warszawy, będą mogli wejść na pokład samolotu znacznie później, niż zakłada rozkład lotów.
6: Ale to były emocje, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju na Wimbledonie po wygranej z Amerykanką Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Widzowie na trybunach kortu centralnego byli świadkami niezwykłego pojedynku. Mecz w Londynie śledził również nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
8: Trzeba mieć nerwy ze stali, żeby po przegranym w tak złym stylu drugim secie rozbić bank w decydującym trzecim. Mecz zaczęła Iga Świątek, jaką pamiętaliśmy z zeszłego roku. Skupiona, precyzyjna, niezawodna. Potem przyszedł niewytłumaczalny kryzys, ale prawdziwe mistrzynie poznaje się właśnie w takich momentach. Nasza tenisistka sięgnęła do sejfu, w którym trzyma swoje najlepsze umiejętności i rozbroiła nimi granaty rzucane w jej kierunku przez przeciwniczkę, choć nie było to proste. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy, ale to nie był dla niej łatwy mecz, a to dopiero początek turnieju.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Na niebie mamy już zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach do 31 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, ciśnienie 1004-1005 hektopaskali. Jest upalnie i sucho.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Po godzinie 18:00 czekają na Was newsy i plotki ze świata show biznesu oraz kolejne ciekawostki związane z asteroidami, które to mają dzisiaj swoje święto. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Temat asteroid pozostaje cały czas bieżący, bowiem dzisiaj asteroidy mają przecież swoje święto i swój dzień. No to proszę bardzo, teraz powiemy o asteroidzie, która przeleci bardzo blisko Ziemi, a będzie to 13 kwietnia 2029 roku, zatem bardzo, bardzo blisko. Nie tylko Ziemi, ale również i ta data nie jest wcale taka odległa. A jeśli chodzi o odległość, w jakiej przeleci od Ziemi ta asteroida, to 32 tysiące kilometrów od powierzchni Ziemi. Będzie to niezwykle bliski przelot, a sam obiekt będzie można obserwować z wielu miejsc na Ziemi gołym okiem. Z pewnością będzie się dużo o tym jeszcze mówiło.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands. Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
1: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
0: Wspaniale się to ogląda.
1: A jak smakuje?
0: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie teraz o trzeciej żonie, obecnej żonie Krzysztofa Ibisza, która, uwaga, jest młodsza od niego o 27 lat. No cóż, tak to w życiu czasami bywa, że facet z kobietą połączą się, choć między nimi jest duża różnica wieku, czy też w jedną, czy w drugą stronę. Ale najdziwniejsze jest to, że żona Krzysztofa Ibisza, Joanna, bardzo krytykuje innych, tych, między którymi są duże różnice wieku, zapominając o tym, że sama jest w takim związku. Nie wiem, jak to nazwać, chyba taką książkową hipokryzją. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

Dziś w naszym programie po godzinach mówimy dużo o asteroidach, bo dzisiaj 30 czerwca obchodzimy Dzień Asteroid. No to teraz trochę o bezpieczeństwie. Szacuje się, że w Układzie Słonecznym krąży ponad 2 miliony asteroid o średnicy przekraczającej 1 kilometr. A taka asteroida z średnicą 1 kilometra, gdyby uderzyła w Ziemię, to coś podejrzewam, że niewiele byłoby co zbierać z naszej planety, ale na pewno narobiłaby bardzo dużo szkód. Naukowcy na bieżąco oczywiście monitorują i katalogują

0: Tak zwane obiekty bliskie Ziemi za pomocą specjalistycznych narzędzi. No i liczymy na to, że w odpowiednim momencie będą potrafili odpowiednio zareagować.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Asteroidowy szał niebieskich ciał. Dzisiaj o tym mówimy, ale również gramy dużo dobrej muzyki, ale i mamy dla Was także najnowsze wiadomości. Te pojawią się już za chwilę, punktualnie o godzinie 19, na które zapraszam.
1: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi. Po reklamie.
0: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to konkretnie oznacza dla Polski?
5: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
4: I jeden z najważniejszych placów w amerykańskiej stolicy wyremontowany. Dzisiaj odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi na Freedom Plaza przy Pennsylvania Avenue, która przebiega obok Białego Domu i prowadzi na Kapitol. Zniszczony plac zyskał nowy wygląd, a od dziś między innymi stojący na tym placu pomnik Kazimierza Pułaskiego jest godnie wyeksponowany. Na miejscu jest Paweł Żuchowski. Witamy Cię.
6: Dzień dobry. Przez lata było to miejsce, gdzie koczowali bezdomni. Murki służyły za nieformalny skatepark, połamane granitowe płyty. Teraz pomnik Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, uznawanego za jednego z bohaterów wojny o niepodległość, stoi w naprawdę godnym miejscu. Za kilka dni otwarte zostanie natomiast po remoncie Park Lafayette przed Białym Domem, gdzie jest pomnik Tadeusza Kościuszki, również bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Miejsca, gdzie stoją pomniki bohaterów obojga narodów, zmodernizowano na wniosek Donalda Trumpa w związku z 250. urodzinami.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Na niebie zachmurzenie małe do umiarkowanego, na termometrach 30-31, może odczuwalna, nawet nieco wyższa jeszcze w dalszym ciągu. Na barometrach tutaj w okolicach 1000-5003 hektopaskali, to ciśnienie cały czas gdzieś tam się waha w tych samych okolicach, jest upalnie i sucho, no i niestety musimy jeszcze chwilę wytrzymać, jeszcze trochę powalczyć z tym upałem, by od połowy tygodnia później cieszyć się już z niższych temperatur.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: W kolejnej godzinie naszego programu nie tylko o asteroidach, ale również zahaczymy o temat innego jubilata dzisiejszego, pewnego motyla, znanego w Polsce, choć coraz mniej widywanego. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Asteroidowy szał dzisiaj mamy w programie, bo 30 czerwca obchodzimy Dzień Asteroid. No i kilka takich informacji, ciekawostek na ten temat przygotowałem dla Was. Zawsze zastanawiamy się, jak duża wystarczy, żeby była asteroida, która uderzając w Ziemię robi nam po prostu bum i znikamy. To tak tylko oczywiście fantazjuję sobie, ale są rzeczywiście asteroidy, które potrafiłyby zniszczyć naszą planetę bez żadnego problemu i nie muszą to być wielokilometrowe średnice. Jeśli chodzi o wielkości, no to na przykład największą znaną asteroidą jest niejaka Ceres. Ma 975 km średnicy, no i nawet już nie chcę wspominać, co by było, gdybyśmy się spotkali z nią razem w jednym punkcie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Biura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Nie wszystko zależy od nas.
4: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Ktoś, kto interesuje się kosmosem, asteroidami, planetami, z pewnością wie, o czym będę mówił. Ci, którzy tylko, że tak powiem, z doskoku właśnie dzięki takim okazjom jak dzisiaj, jak Dzień Asteroid, dowiadują się nieco więcej na ten temat, nie będą wiedzieli, czym są planety karłowate, więc wam wytłumaczę. W ogóle ciekawostką jest to, że nagle Pluton przestał być uznawany za planetę. I to, czego uczyliśmy się parę lat temu w szkole, nagle okazuje się nie do końca prawdziwe. Bo teraz Pluton jest planetą karłowatą. Dlaczego? No nie wiem, tak wymyślili sobie już ci, którzy zajmują się kosmosem i trzeba się, że tak powiem, głębiej pochylić nad tym tematem, ale dla tych największych asteroid stworzono właśnie kategorię planet karłowatych i do tej grupy od niedawna zalicza się również Pluton.
1: Radio Jura.

0: Wielu osobom lato kojarzy się z piękną naturą, słońcem, łąkami, morzem, górami i motylami. No właśnie, kiedyś jak przychodziło lato, no to tych motyli mnóstwo fruwało i oczywiście było przyjemnie sobie pooglądać, popatrzeć. Nie brakowało także motyla, który nazywa się bielinek kapustnik. To najpopularniejszy polski motyl. Z pewnością wiecie, jak wygląda. Jeśli nie, no to wyobraźcie sobie tego takiego trochę jakby białego motyla, który sobie lata. Ale coraz rzadziej niestety można go spotkać w otoczeniu naszym człowieka. Po prostu środki ochrony roślin sprawiają, że ich populacja maleje, zatem warto przypomnieć o tym motylku, szczególnie właśnie, że dzisiaj ma on swój dzień. A lato jest piękne, z motylami jeszcze ładniejsze i takiego Wam życzę. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Faluba z Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Powoli dobiega końca godzina 19 z minutami. Już za chwilę będzie 20, a o 20 jak zawsze zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, w jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze?
5: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
4: Zakończyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, a także ministrami zdrowia i finansów. O spotkaniu informował dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Dotyczy finansowania NFZ-u i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
4: Tyle rzecznik rządu. Premier zwołał spotkanie po wynikach kontroli NIK. Raport wykazał skrajne przypadki łamania czasu pracy medyków. W tle jest też temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lewica uważa, że odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa funduszu należy odwołać. To nie będzie zwykłe muzeum, ale także Centrum Edukacji. Zakończył się ważny etap budowy Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dziś zawieszono wiechę w najwyższym punkcie konstrukcyjnym obiektu. Centrum powstaje w katowickiej dzielnicy Bogucice. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i mieszkał Jerzy Kukuczka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Choć dzień powoli nam się kończy i chyli się ku końcowi, choć jeszcze do zachodu słońca trochę czasu nam pozostało, bo to jakoś tak zaraz przed 21 ten zachód będzie można oglądać i podejrzewam, że w wielu miejscach, bo słońce pięknie świeci, to na termometrach w dalszym ciągu wysoko w okolicach 28 stopni Celsjusza, odczuwalna może być nawet delikatnie wyższa. Na barometrach w okolicach 1003-1005 hektopaskali i wieje słaby wiatr, zachmurzenie małe do umiarkowanego.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W kolejnej godzinie naszego programu będziemy sprawdzać, czym różni się mężczyzna od kobiety oprócz tych oczywistych różnic. Będziemy także sprawdzać, czy przypadkiem ktoś z nas, mężczyzn, nie jest potomkiem średniowiecznego władcy Chin. Do godziny 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Podobno kobiety mogą być lepszymi degustatorkami niż mężczyźni. Trudne słowo to było, uwierzcie mi, próbowałem kilka razy sobie przed wejściem je powtórzyć i udało się. A dlaczego akurat to kobiety mogą lepiej wyczuwać smak? Ano z jednego prostego powodu, bowiem mają więcej kubków smakowych niż mężczyźni. Podobno 35%. No, nie jestem fachowcem, ale jeżeli taka jest prawda, no to trzeba będzie wierzyć kobietom, jeżeli będą nam mówić, że tego nie jedz, bo to jest niedobre, albo to jedz, bo to jest bardzo dobre.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Na Ziemi przybywa coraz więcej ludzi, coraz więcej miliardów, coraz trudniej się żyje i jest coraz ciaśniej. I kto by pomyślał, że w tych miliardach cały czas mogą znajdować się potomkowie słynnego średniowiecznego władcy Chin, Chingis Hana. Okazuje się, że podobno około 1 na 200 mężczyzn jest jego potomkiem. Obecnie około 50 tysięcy Mongołów nosi nazwisko słynnego wodza Chin, Chingis Hana i badacze uważają, że na świecie żyje około 17 milionów bezpośrednich potomków średniowiecznego władcy Chin, wśród których mogą być również członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. No to są takie dalekie domniemania, ale jakby ktoś to policzył, pomnożył, podzielił i poukładał, to rzeczywiście mogłoby tak wyjść, że co któryś mężczyzna jest potomkiem średniowiecznego władcy Chin i to wcale nie co tysięczny, a co dwusetny czy co trzysetny.
1: Radio Jura.

0: mamy wakacje i niektórzy z Was będą podróżować do Francji i do Paryża i z pewnością wybiorą się do Luwru. A jeśli nie z pewnością, to polecam, żeby obejrzeć piękną Monalizę. Niektórzy mieli to szczęście, że mogli oglądać ją z samego rana przez cały dzień i to przez kilka lat. No, ale trzeba było się urodzić wtedy tak zwanym Bonaparte Napoleonem, bo to właśnie obraz Monalizy przez kilka lat wisiał w sypialni Napoleona.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Kolejną godzinę kończymy wraz z Avicii i nagraniem The Nights. Już za chwilę będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
0: Wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner są w Dosze. Bezpośrednich negocjacji z Irańczykami jednak nie będzie. Przewidziano jedynie rozmowy z katarskimi mediatorami. To wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Donalda Trumpa. O zamieszaniu opowie Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Teheran natychmiast zaprzeczył, że dojdzie do rozmów, jednak Donald Trump powiedział, że Iran chciał rozmów w Katarze w sprawie cieśniny Ormus i on się na to zgodził. Dziś już wiemy, że bezpośrednich rozmów dzisiaj na pewno nie będzie. Katar i Pakistan pośredniczą w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran nie chce zgodzić się na inne rozwiązania. Mimo zawartego w połowie czerwca wstępnego porozumienia, postępy są niewielkie, a w ostatnich dniach napięcie między stronami ponownie wzrosło. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Najpierw uroczysta eskorta w towarzystwie policji i 30 motocyklistów. Potem czerwony dywan, prezenty i nowy etap życia. 12-letni Kuba z Koszalina po prawie 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Chłopiec walczył z guzem mózgu wielkości grejpfruta. 12-letni Kuba na oddziale onkologicznym w Szczecinie uderzył w dzwon zwycięstwa, czyli symbol zakończenia leczenia nowotworowego. Potem odebrał 100 z prezentów, w tym voucher na wycieczkę do Disneylandu. Jeśli na szlaku waszych wakacyjnych podróży jest Londyn, możecie odwiedzić otwartą właśnie wystawę w Galerii Tate Modern Frida Narodziny Ikony. Poświęcona jest fenomenowi słynnej Meksykanki.
4: Są tam dzieła artystki, są jej osobiste pamiątki. Wystawa pokazuje też wpływ twórczości Fridy Kahlo na innych artystów. Widz ogląda wiele jej wcieleń. Od oddanej żony Diego Rivery, przez intelektualistkę, działaczkę polityczną, aż po nowoczesną, niezależną artystkę, która nie bała się przełamywać tabu. Wśród eksponatów są jej barwne stroje, biżuteria i jeden z jej słynnych gorsetów ortopedycznych, które nosiła po wypadku. Są też komercyjne przedmioty z jej wizerunkiem, ubrania, butelki, a nawet lalki.
2: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Choć słońce już zaszło, to na termometrach mamy od 26 nawet do 28 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali i wiatr w porywach do 25 km na godzinę, ale przy tej temperaturze niespecjalnie wyczuwalny. Jest w dalszym ciągu gorąco i sucho.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To jest program Po Godzinach. Do 22:00 mnóstwo najlepszej muzyki, aby trochę się zrelaksować od tego upału, choć nie wszędzie jest tak gorąco. Do 22:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B.

0: Radio Jura.
1: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
2: Prokuratura bada sprawę śmierci uczestników rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W czasie niedzielnego wyścigu w prawie 40-stopniowym upale dwóch rowerzystów nie dojechało do mety. Ciało 30-latka znaleziono w niedzielę wieczorem około 200 metrów od trasy, a 71-latka wczoraj po całonocnych poszukiwaniach ponad kilometr od trasy. Informacje w tej sprawie zbiera Michał Krasuń. Michale, co prokuratura ustaliła już w tej sprawie?
3: Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Jak usłyszałem, kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów. Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Jeszcze dziś prokuratorzy zlecą także sekcję 71-latka. Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu, ale najprawdopodobniej zostanie on przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.
2: Tysiące ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi, koczuje w parkach w Caracas. Mówią, że brakuje im nawet pitnej wody. Według wstępnych szacunków w całej Wenezueli zniszczonych mogło zostać nawet prawie 60 tysięcy budynków. O katastrofie humanitarnej w kraju opowiada Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która organizuje pomoc dla poszkodowanych.
4: Nie są zorganizowane schronienia, ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Nie ma światła i elektryczności, bo sieci elektryczne zostały zerwane przez trzęsienie ziemi.
2: Po trzęsieniach ziemi do Wenezueli z pomocą przybyło ponad 2000 ratowników z całego świata. Zakazy wstępu do lasów wprowadzają nadleśnictwa, przez które w ostatnich dniach przeszły nawałnice. Trwa usuwanie skutków silnego wiatru. Z nami Beniamin Kubiak-Piłat. W których regionach nie wejdziemy do lasu?
5: Po burzy, która w weekend przeszła przez zachodnią Polskę, wprowadzono ograniczenie na terenie nadleśnictw Smolarz i Krosno w województwie lubuskim. Tam trwa usuwanie połamanych drzew. Leśnicy sprawdzają też, które okazy nadają się do pozostawienia i szacują straty. Zakazy są wprowadzane z uwagi na bezpieczeństwo i charakter prowadzonych działań. Ciężki sprzęt, walące się drzewa, praca w trudnych warunkach. W Wielkopolsce zakazy obowiązują na terenie nadleśnictwa Jarocin, gdzie tydzień temu wichura wyrządziła sporo zniszczeń. Ograniczenia dotyczą nie tylko wiatrołomów, ale też pożarzysk. Trwa usuwanie skutków pożarów na terenie nadleśnictw Mińsk czy Gościno.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: W nocy temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza, 19 i będą się pojawiały opady deszczu z burzami. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, a dzień później już po burzach rozpocznie się od zachmurzenia umiarkowanego. No i temperatura znów zacznie rosnąć. Ten jeszcze jeden dzień z wysoką temperaturą, choć nie tak wysoką jak było to na przykład dzisiaj, bo maksymalnie do 28 stopni. No i na przemian zachmurzenie umiarkowane z burzami i deszczem. Ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali jutro w ciągu dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: I tak kończymy nasz dzisiejszy program Po godzinach. Za uwagę dziękuję już Wojtek Bednarczyk i zapraszam na jutro na godzinę 17. Ściskam i pryskam. Cześć, spokojnej nocy, w miarę chłodnej.
0: Radio Jura.

0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Jura.